realize that I might be the butterfly.

Tacy byliśmy pewni, tacy byliśmy wow. Gdzie ten cały spontan, co był i zwiał? Gdy od deski do deski przegapialiśmy noc. A może jeszcze siebie? Przecież nie byliśmy pierwsi, którym się sypie na głowę świat bez przerwy. A może jeszcze siedem? Przecież optymistycznie.

któregoś dnia. Bardzo proszę o kontakt. Była z nami 5 lat, a może jeszcze 7. Przecież nie byliśmy 5.

Ostatnio nie mam już sił zaciskać zębów i mięśni. W zasadzie to już od dawna ledwo biegnę. I tak bym chciała choć raz w życiu za sobą zatęsknić, wykręcić numer, dzwonić się do siebie, dopóki jeszcze się

0: Miasto o świcie w Chili Z. Zaprasza Katarzyna Kozak.
1: Warszawa składa się z wsi. Bardzo proste zdanie na początek. Miasta o świcie. Wracamy do rozmowy z Julią Kuńkowską, badaczką z Laboratorium Miasta w Muzeum Warszawy. Rozmawiamy o tym, że to nie jest takie oczywiste, z jakich mniejszych elementów, z jakich mniejszych miejscowości składały się obecne dzielnice Warszawy. To skupmy się jeszcze na tym jakby zestawieniu pomiędzy swój, obcy, sąsiad.

0: cały czas utrzymuje ten podział. Wiadomo, że to się zatarło, że
1: czyli faktycznie... Czyli Gdyby teraz są częścią miasta, tak. Ale to chodzi o to historyczne dziedzictwo.
0: Tak, tak. Jeszcze sprzed 70 paru lat, kiedy te podziały były bardzo widoczne. Ten swój obcy to zaczerpnęłam ze Znanieckiego, który analizował w międzywojniu właśnie ten podział na swoich i obcych. No i on właśnie stwierdził, że tego rodzaju podział, tego rodzaju klasyfikacja służy przede wszystkim utrzymaniu porządku społecznego. To znaczy, jeżeli wiemy, kto jest oswojony, kto należy do nas, wtedy łatwiej nam się poruszać po tej przestrzeni. A przecież dzisiejsze miasto jest bardzo skomplikowane. Było takie oczywiście wcześniej, ale z racji tych różnych sił, głosów, potrzeb różnych mieszkańców, faktycznie czasami można się w tym pogubić. Kiedy mamy do czynienia z takim właśnie pytaniem, czy swój, czy obcy, myślę, że jesteśmy w pewien sposób zmuszeni do zastanowienia się nad tym, jakie są też granice tego, co jest nasze.
1: To jak ty to widzisz? W sensie, czy faktycznie ludzie się trzymają tych podziałów? Czy jakby w takich rozmowach... Mi się to strasznie kojarzy gdzieś tam z terenem badawczym z okolic Podlasia, gdzie ludzie mówili, że Podlasie to już inny kraj, bo jak przyjeżdżają przez rzekę, jak przyjeżdżają przez Narew, to wjeżdżają do Królestwa i są już jakby w Polsce, a u siebie są na Podlasiu, nie? czy mieszkańcy Warszawy są jeszcze tacy? Jakie ty masz obserwacje na ten temat? Że jak przyjeżdżają, nie wiem, z końca Bielan do centrum, to tak jakby przyjeżdżali do innego miasta?
0: Poniekąd myślę tak. Tutaj od razu zaznaczę, że nie poczuwam się do odpowiedzenia
1: za wszystkich.
0: Tak, tak, mogę powiedzieć o to, co zauważyłam. I wydaje mi się, że zarówno ci, którzy mieszkają na terenach włączonych do Warszawy właśnie chociażby w latach 50., jak i ci, którzy na przykład związani są po prostu ze swoim osiedlem i przenieśli się tam w latach 70., 80., dla niektórych już dawno, dla niektórych nie. Wszyscy ci ludzie mają jakąś granicę tego swojego świata, o którym wcześniej mówiłam. W zależności od tego, jak dana osoba i czy w ogóle porusza się, te granice są... Właśnie, są albo na tyle szerokie, żeby pomieścić też inne światy, albo właśnie są dosyć wąskie. I widzę to też po moich najstarszych rozmówcach, którzy z jednej strony są już bardzo mało mobilni, no bo zazwyczaj siedzą w domu, to są 90-80-paroletni ludzie, ale z drugiej strony, odnosząc się właśnie do granic tego swojego świata, bardzo często oni nie mówią o tym świecie, który przemierzają współcześnie, albo właściwie nie przemierzają, ale odnoszą się oni do tego świata, który pamiętają z lat wczesnych, z lat dziecinnych, młodzieńczych. I to jest też kolejna warstwa. Przecież bardzo często te światy, które są nam najbliższe, jeżeli mamy tę możliwość, że mieszkamy cały czas w tym samym miejscu, odnosimy się świadomie bądź nie do tego, co było kiedyś. To właśnie jak owa przestrzeń rozwija się, jak zmienia się w trakcie również naszego życia, bardzo często przez nas jest nieakceptowane. I właśnie myślę, że w tej niezgodzie bardzo często rodzi się tożsamość i bardzo często rodzi się przywiązanie do miejsca.
1: Użyłaś dość kluczowego słowa, powiedziałaś o mobilności. Z takich codziennych obserwacji, jak ja sama mieszkam na Bielanach, powiedziałam o tym wyjeżdżeniu na wieś, ale no ja nie czuję się na Bielanach jak na wsi, ale też przez to, że dla mnie to nie jest problem pójść na tramwaj, pojechać do centrum, zresztą to jeszcze nie jest najdalsza część Warszawy, ale są jednak właśnie starsze osoby, dla których nawet dzisiaj na przystanku słyszałam rozmowę małżeństwa, które planowało jechać na Mokotów i to była dla nich ogromna wyprawa, po prostu przedsięwzięcie, tak? Więc dla nich to tak jakby wyjazd do jakiejś innej miejscowości totalnie, nie?
0: Tak.
1: Często nie mamy tego w głowie po prostu, kiedy myślimy o naszej codzienności w mieście.
2: Do wsi Warszawy z Julią Kunikowską jeszcze wrócimy na antenie Chili Z.
3: Chili Z. Nastaw się na Chili.

0: Autopromocja. Poranny program Chili Z. Śniadanie do łóżka.
1: Poranek to najcenniejsza waluta. Można ją roztrwonić w pośpiechu albo zainwestować w spokój i dobry nastrój. Wybierzcie to drugie. Zapraszam, Magdalena Kasparowicz.
0: Śniadanie do łóżka. Od poniedziałku do piątku, od godziny 7 do 10. Tylko w Chili Z.
2: Autopromocja.
0: Reklama.
3: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
4: Można poinformować po prostu.
5: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków. Lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. A do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
6: No w sumie.
7: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Keno kręci nas już 18 lat.
10: A my się rozkręcamy.
9: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
11: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
12: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
11: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
10: Ale to kręci.
9: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Jaja ściółkowe klasy M, złota nioska, 10 sztuk. Cena przed obniżką 10,49. Teraz tylko 7,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
14: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
0: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
3: Polska pokochała Cherry Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. Z Cherry zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho, a w trasie masz pełną swobodę. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią do 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Cherry.
4: Cześć, siostrzyczko.
5: Gratulacje.
4: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
5: Ania.
4: Po mamie byłaby z ciebie dumna.
5: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
4: Obiecuję.
6: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 5,99 za 1 kg, aż 45% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
0: Po reklamie.

0: sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hermann.
1: W tej chwili w Warszawie 16 stopni i słońce, a w ciągu dnia 27 także w Kielcach i w Katowicach, 28 w Krakowie i w Krakowie najcieplej, 26 we Wrocławiu, 21 w Poznaniu, 20 w Olsztynie i w Bydgoszczy, 16 w Szczecinie i 15 w Trójmieście.
0: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hermann.
2: Sponsorem audycji jest Unum Życie, towarzystwo ubezpieczeniowe oferujące indywidualne i grupowe ubezpieczenia na życie.
3: Śniadanie do łóżka w Chili Z. Zaprasza Magdalena Gasperowicz.
1: Dzień dobry, 7 na zegarze, przyszłam w klapkach i to jest wspaniała wiadomość. Nie obuwnicza, ale pogodowa. Bardzo się cieszę. Dzisiaj piękne słońce prawie w całej Polsce. Tylko moja Warmia i Trójmiasto dostaną sporą dawkę deszczu, ale potrzebują tego. Wtorek, 5 dzień maja. Serdecznie zapraszam do 10 na śniadanie do łóżka.
3: Śniadanie do łóżka w Chili Z.

0: wstał o 5:06, a zajdzie 12, przepraszam, minut po 20. To jest różnica 8 minut, która robi robotę. Wtorek, imieniny Gotarda, Ireny i Waldemara. Wszystkiego najlepszego. Dzisiaj także dzień położnej. Nawet nie wiecie, ile dzieci w tym mieście, w którym jestem, zostało nazwanych moim imieniem dzięki mojej mamie, która odebrała setki porodów. Setki i tysiące, naprawdę, przez wiele lat. Zawsze powtarzała za każdym razem, gdy na świat przychodzi dziecko, świat jest tworzony od nowa. To jest bardzo ładne święto, bardzo piękne święto i właściwie dotyczy i spotyka się z historiami każdego i każdej z nas.
1: Chillizet. Nastaw się na Chillout.

0: Słuchacie, czyli Z, Komisja Artystyczna 32. Ogólnopolskiego Konkursu na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej wybrała do finału konkursu 16 przedstawień. Poinformowała rzecznik prasowa Instytutu Teatralnego Kamila Paprocka-Jasińska. Nagrody na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej zostaną przyznane 29 czerwca podczas uroczystości w Instytucie Teatralnym w Warszawie. Komisja Artystyczna do końca kwietnia obejrzała 124 zakwalifikowane spektakle ze 148 zgłoszonych, spośród których wskazała 16 finalistów. Wybrane spektakle znalazły się w gronie najciekawszych inscenizacji oryginalnego polskiego tekstu powstałego w ciągu ostatnich 20 lat. A do finału zakwalifikowano m.in. Bibułę w Tapczanie, ale też Diamenty to Węgiel.
1: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.
0: Który wziął się do roboty? Reszta i szczegóły za chwilę.

0: Sponsorem audycji było Unum Życie, towarzystwo ubezpieczeniowe oferujące indywidualne i grupowe ubezpieczenia na życie.
1: Autopromocja.
2: Muzyka pełna słońca i wiadomości, które sprawiają, że dzień staje się lepszy. Dobre wibracje w Chili Z. Relaksujący koktajl z wybranych książek, najlepszego kina i dobrej energii. Dobre wibracje już dziś od godziny 10 tylko w Chili Z.
3: Zapraszam, Bartek Winczewski.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: 19 czerwca Stadion Miejski w Radomiu zamieni się w scenę światowego formatu, na której wystąpi legenda muzyki elektronicznej Jean-Michel Jarre. Spektakularne wizualizacje, lasery i potężne brzmienia. 19 czerwca Radom. Główny show wieczoru poprzedzi koncert Krzysztofa Zalewskiego.
5: Jeden wieczór, dwa koncerty.
4: Na wydarzenie zaprasza prezydent miasta Radomia. Bilety na biletyna.pl.
6: Jean-Michel Jarre, Radom, do zobaczenia.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Wiosna w Warszawie ma swój adres. Elektrownia Powiśle. Miejsce na zakupy, spotkania i dobre jedzenie. Odwiedź Elektrownię Powiśle i zobacz, jak wygląda wiosna na Powiślu.
2: Po reklamie.

0: Słuchajcie, czyli Z7.41 i wracamy do 16 spektakli w finale 32. Ogólnopolskiego Konkursu na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej. Między innymi zakwalifikowano w tym roku następujące spektakle. Bibuła w tapczanie Michała Rusinka w adaptacji reżyserii Michała Derlatki z Miejskiego Teatru Miniatura w Gdańsku. Diamenty to węgiel, który wziął się do roboty Pawła Demirskiego w reżyserii Pameli Leończyk z Teatru Dramatycznego w Wałbrzychu. Jaszczurunia Marty Guśniowskiej w reżyserii Marka Zakosteleckiego z Opolskiego Teatru Lalki i aktora imienia Alojzego Smolki. Kobieta samotna Natalii Fiedorczuk i Anny Smolar z Warszawy, z Teatru Powszechnego. Kaufman, podwójne wiązanie Moniki Muskały i Janusza Margańskiego w reżyserii Katarzyny Kalwat z Nowego Teatru w Warszawie. Magiczna rana Doroty Masłowskiej w reżyserii Radosława Maciąga z Teatru Studio imienia Stanisława Ignacego Witkiewicza w Warszawie, ale jest też Mireczek Aleksandry Zbroi. Dużo tych spektakli można wejść na stronę, zobaczyć, zrewidować, co widzieliście, a czego nie, bo myślę, że te wszystkie 16 spektakli to są wyjątkowe spotkania z teatrem, bardzo różne, ale wszystkie wyjątkowe. Ogólnopolski Konkurs na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej ma na celu przede wszystkim popularyzację dramatu polskiego, promocję naszych dramatopisarzy rodzimych, wspomaganie teatrów wystawiających polski dramat i adaptację polskiej literatury współczesnej oraz nagradzanie najciekawszych poszukiwań repertuarowych.
1: Chillizet. Nastaw się na chill out.

0: przyszłość motoryzacji zaprojektowaliśmy w każdym detalu. Tak powstał ultra nowoczesny SUV Lexus RZ. Przełomowy układ steer-by-wire gwarantujący niezrównaną precyzję prowadzenia i oszałamiająca moc nawet ponad 400 koni mechanicznych. Nowy Lexus RZ. Rewolucja totalna. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 4 do 9 maja. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy Wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: Zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: We wtorek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. We wtorek cebula żółta, złoty 99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, cebula żółta, złoty 99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
8: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
7: Serio? Też na wysokie kwoty?
8: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
9: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
10: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w maju chipsy, przysnaki, różne rodzaje. Jedynie 6,99 za 200 gramów, aż 30% taniej. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Netto, patent na tanie zakupy.
11: Szukasz historii, które naprawdę mają znaczenie? Relacje, rozwój, praca, seks, związki i psychologia. Bez skrótów, bez uproszczeń. Zanurz się w opowieściach, które zostają z tobą na dłużej. Czytaj na wysokieobsasy.pl.
12: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
13: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
12: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
13: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
12: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
14: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
15: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
16: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszynę.
17: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
18: Po reklamie.

0: Nastaw się na chill out. Chill Z. Pogoda.
1: 16 stopni, słońce, odczuwalna temperatura nieco wyższa w Warszawie, a w ciągu dnia słońce i 27 stopni w Warszawie i w Kielcach i w Katowicach. W Krakowie niebo zachmurzone, ale 28 stopni, 29 w Łodzi, 26 stopni we Wrocławiu i Popada, 21 w Poznaniu, 20 w Bydgoszczy i w Olsztynie i 15 najchłodniej dzisiaj w Trójmieście.
2: Sponsorem audycji jest Unum Życie, towarzystwo ubezpieczeniowe oferujące indywidualne i grupowe ubezpieczenia na życie.
0: Śniadanie do łóżka w Chili Z. Zaprasza Magdalena Gasperowicz.
1: Piąty dzień maja, wtorek, imieniny Gotarda, Ireny i Waldemara. Wszystkiego najlepszego. Dzisiaj dzień położnej. Zapraszam bardzo serdecznie na śniadanie do łóżka w Chili Z po ósmej, zapowiedź naszego świetnego konkursu, ale także bardzo dobre książki. Zapraszam do godziny 10. Magda Kasparowicz, dzień dobry.
0: Śniadanie do łóżka w Chili Z.

Słuchacie Chili Z. 11 minut po godzinie 9, a już teraz książka do dostania. Co pamiętamy, co wypieramy i kto decyduje, która wersja dziejów przetrwa? Karen Russell, finalistka Nagrody Pulitzera, powraca z oszałamiającą powieścią, która wymyka się gatunkowym ramom. Antidotum to jest literacki majstersztyk. Opowiadałam wam trochę o tej książce. Ona jest też w kwietniu.

0: nowej zakładce. Jeżeli miałabym poszukać jakiegoś nurtu, to pewnie był to realizm magiczny, który przenosi czytelników na amerykańską prowincję do miasteczka Uz w czasach kryzysu i wielkich burz piaskowych z 1935 roku. Główna bohaterka, tajemnicza, preriowa wiedźma, pełni funkcję powierniczki cudzych tajemnic, dopóki niszczycielski żywioł nie wyrywa skrywanych przez nią sekretów mieszkańców Uz. Kiedy jej życie zostaje zagrożone, nieoczekiwanie pomaga jej Del, nastoletnia koszykarka pochodzenia polskiego, polski wątek. Kobiety tworzą niezwykły sojusz przeciwko klątwie ciążącej nad miastem. To jest powieść o pamięci, winie i odkupieniu. Warto sięgnąć po nową książkę Karen Russell, bo ta poruszająca powieść zdobyła uznanie najważniejszych światowych mediów. Od New York Timesa nominacji dużo, trochę nagród, a Russell po mistrzowsku wywraca schematy powieści historycznej, wzbogacając ją o elementy nadprzyrodzone. To propozycja dla czytelników ceniących prozę nasyconą magią i dylematami moralnymi, która udowadnia, że wyobraźnia jednej z najoryginalniejszych współczesnych pisarek nie zna granic. To nie tylko literacka uczta, ale też głęboka refleksja nad tym, czy na fundamencie zapomnienia można zbudować jakąkolwiek przyszłość. Co trzeba zrobić, żeby dostać tę książkę już teraz?
1: GZ. Nastaw się na Chill Out.
0: Napisać magdalena.kasparowicz@chillz.pl. Bardzo proszę, dlaczego chcecie dostać antidotum? I po co to antidotum jest wam potrzebne i na co? 13 minut po 9:00.

0: Słuchacie, czyli za 22 minuty po godzinie 9. Wiosna to jest idealny moment na zmiany. Bardzo Was zachęcamy do dzielenia się swoimi pomysłami na zdrowy styl życia. Czy zmieniacie coś w diecie, czy stawiacie na więcej ruchu, a może na karnety sportowe, a może wprowadzacie nowe nawyki, albo porzucacie stare, te niezdrowe, a może szukacie czegoś albo kogoś, kto doda Wam energii. Opowiedzcie nam, jak żyć zdrowo i czerpać radość z wiosennych dni w stylu fit. Zmiany zaczynają się od postanowień. Wiosna to idealny moment, by złapać równowagę. Jeżeli chcecie wziąć udział w konkursie, to napiszcie, jakie zdrowe nawyki wprowadzacie na wiosnę, żeby zadbać o siebie i żyć w stylu fit, a zgłoszenia wysyłacie na adres konkurs@chillyz.pl. Na autorów i autorki najciekawszych propozycji czekają vouchery na catering dietetyczny firmy Fit Catering. Więc już teraz czas start.
1: Chillyz. Nastaw się na chill out.

0: Sponsorem audycji było Unum Życie, towarzystwo ubezpieczeniowe oferujące indywidualne i grupowe ubezpieczenia na życie.
1: Autopromocja.
2: Zmiany zaczynają się od ciebie, a wiosna to idealny moment, by złapać równowagę i poczuć przypływ energii. Weź udział w konkursie i napisz, jakie zdrowe nawyki wprowadzasz na wiosnę, żeby zadbać o siebie i żyć w stylu fit. Zgłoszenie wyślij na adres konkurs@chilizet.pl. Na autorów najciekawszych propozycji czekają vouchery na catering dietetyczny. Chilizet. Nastaw się na wiosenny chillout.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
4: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
5: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Kaufland jest fresh, w Kauflandzie.
9: Od poniedziałku do środy wszystkie elementy z kurczaka z Lady od 30% taniej z Kaufland Kart Extra. A kapusta biała młoda tylko 3,99 za sztukę z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Czy posiadanie naprawdę daje dziś wolność? A może ważniejszy staje się dostęp, elastyczność i brak długoterminowych zobowiązań? I jak to wszystko ma się dziś do mobilności? Tego dowiesz się z rozmów z Łukaszem Żurkiem, prezesem Sixt Polska, w nowym cyklu Nie kupuję, wynajmuję. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku przed 13 na antenie Chili Z. Na cykl zaprasza Sixt Polska. Nie kupuję, wynajmuję.pl.
11: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
12: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
13: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
14: Castorama!
15: Teoria
16: i praktyka.
15: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
16: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
15: Tak?
16: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Po reklamie.

0: słuchacie, czyli Z, a co to za śmiechy są ze mnie, że fit, przychodzą wiadomości. Ja jestem bardzo fit. Ja przed chwilą zadzwoniłam do mojej przyjaciółki, która odebrała mnie na zegarku, a moja przyjaciółka akurat była na pilatesie. I ja oczywiście żartując, jak zawsze do niej dzwoniąc, powiedziałam: wstałaś! I cała pilatesowa sala się uśmiała. Gdybym miała IQ powyżej 200, zauważyłabym, że fit jako pojęcie bywa momentami zaskakująco uproszczonym skrótem myślowym. Taki intelektualny odpowiednik sałatki bez sosu, technicznie poprawne, ale jakoś podejrzanie pozbawione głębi. Bo przecież sprowadzanie człowieka do bycia fit jest jak ocenianie symfonii po tym, czy fortepian ma ładny połysk. Brzmi mądrze w mediach społecznościowych, ale w rzeczywistości to dość uboga kategoria do opisu czegokolwiek złożonego. Ale każdy może mieć swoje fit. I na tym polega tolerancja, którą ja mam w sobie, całe morze. Byleby nie próbował z tego robić teorii wszystkiego. Zatem naprawdę jesteśmy wszyscy bardzo dzielni. I ci, którzy dzwonią na pilates, ci, którzy go uprawiają.
1: Chill Z. Nastaw się na chill out.

0: To jest taka dobra piosenka do łażenia przez mosty. Mówię wam, musicie to sprawdzić. 9.51, Bartek Winczewski już przyszedł. Na dzień dobry przeczytałam mu horoskop. Same dobre rzeczy go czekają w tym miesiącu. Teraz przeczytam swój, a potem pójdę i zjem śniadanie. A potem będę prasować, ponieważ prokrastynowanie, które jest wpisane mimo moich wielu aktywności, ale prokrastynowanie w kontekście prasowania spowodowało, że jest po prostu góra rzeczy. Więc zmierzę się z tą górą. Każdy z nas ma swoje szczyty do przebycia. Bardzo dziękuję za dzisiaj. Słyszymy się jutro punktualnie o 7. Dobrego, wspaniałego dnia.
1: Chillizet. Nastaw się na Chillout.

0: Reklama. Nie muszą robić hałasu, by było o nich głośno. Hybrydy plug-in z gamy dostawczych modeli Ford Pro napędzą Twój biznes wydajnie, oszczędnie i zeroemisyjnie, gdy tego potrzebujesz. A do dalszych zadań bezstresowo poprowadzi Cię silnik spalinowy. Teraz Transit Custom Plug-in Hybrid z 2,5-litrowym silnikiem o mocy 232 koni mechanicznych już od 124 900 zł netto. Ford Pro. Nie musisz wybierać. Masz wszystko. Zapraszamy do salonu Forda i na Ford.pl.
1: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko Mu UHT 3,2% 1 litr. Cena przed obniżką 3,99. Tylko złoty 49 przy zakupie 6. I mięso mielone z łopatki wieprzowej rzeźnik 500 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Dzbanki, butelki oraz systemy filtrujące Aquafor usuwają z wody mikroplastik i są wolne od kaucji. Zadbaj o siebie i planetę. Poznaj nasze produkty na www.aquafor.pl.
4: Castorama.
5: Teoria
6: i praktyka.
5: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
6: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Już od środy aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa od 6 do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
8: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
9: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
0: Po reklamie.

0: Już po 10:00, a ja witam Kasię Kozak.
1: W pogoni za kulturą.
2: Znamy laureatów Nagrody Pulitzera. Wczoraj przyznał je Uniwersytet Kolumbii. Przypomnijmy, to rozpoznawalna na całym świecie nagroda przyznawana w USA. Honoruje media i twórców za wybitne osiągnięcia w dziennikarstwie i w kulturze. Specjalne wyróżnienie przyznano dziennikarce Miami Herald Julie K. Brown za ujawnienie nadużyć Jeffreya Epsteina. The New York Times zdobył aż 3 nagrody, w tym za dziennikarskie śledztwa dotyczące konfliktów interesów Donalda Trumpa. W kategorii literatura doceniono prozę Daniela Krausa pod tytułem Angel Down oraz Bess Wool za dramat Liberation, a także poetkę Julianę Spar za utwór Ars Poeticas. W naszej ulubionej kategorii, czyli Z, w kategorii muzyka, Pulitzer trafił do Gabrieli Leny Frank za utwór Picaflor – A Future Myth. Space of Jazz to szczególne miejsce na warszawskiej mapie jazzu. Mazowiecki Instytut Kultury zaprasza oryginalnych artystów niebojących się eksperymentu. W najbliższym czasie w ramach Space of Jazz spotkamy się z Maciejem Kądzielą i jego projektem Luna Me.
3: Tym razem będzie to naprawdę wyjątkowa okazja, bo gośćmi specjalnymi, poza oczywiście naszym oryginalnym składem, będą naprawdę wybitni artyści. Mowa tu o Cześku Mozilu, Paulinie Przybysz i Jakubie Bryndalu. Mieszanka wybuchowa, ja bardzo lubię opowiadać o moich projektach właśnie przy udziale gości specjalnych, bo to są bardzo wyjątkowe wydarzenia zawsze.
2: Mówi Maciej Kądziela.
3: Oczywiście ten jazz, improwizacja będzie tutaj tak jakby punktem wyjścia, fundamentem. Niemniej Paulina, Czesław, Kuba Bryndal, oni są wszyscy na innych biegunach muzycznych. Także naprawdę wydaje mi się, że warto przyjść, zobaczyć ten miszmasz muzycznych stylów owiany taką nutą jazzu, improwizacją, ale taką transową, nietuzinkową, bo będziemy grać bardzo dużo różnych bitów i na nich improwizować. Ciekawy projekt, ciekawy koncert się szykuje, zapraszam serdecznie.
2: Ten koncert w Mazowieckim Instytucie Kultury już 6 maja o 19:00. Takiego Jana Matejki jeszcze nie znamy. Satyryczne rysunki tego XIX-wiecznego artysty zobaczymy w Muzeum Narodowym w Krakowie. Wystawa Satyra i komiks u Jana Matejki obiecuje humor i autoironię. Matejko poza spektakularnymi obrazami tworzył nie mniej ciekawe rysunki ołówkiem na papierze. W latach 70. i 80. XIX wieku rysował na przykład sceny z życia rodzinnego i polowanie na zające. Te prace kpią z patosu i celebry znanego mu świata, ale były też dla artysty sposobem na humorystyczne przedstawienie samego siebie. Wystawa Satyra i komiks u Jana Matejki w oddziale MNK Matejko przy ulicy Floriańskiej w Krakowie ruszy 15 maja.
0: Są takie momenty w radiu, że żałuję, że nie jesteśmy telewizją. Bardzo lubię te kulturalne spotkania z Katarzyną Kozak i jej choreografią.
2: Bo kultura to przestrzeń, sztuka to przestrzeń, dlatego choreografia.
0: Wspaniale i po więcej zapraszam już o 11:00. Do usłyszenia.
2: Do usłyszenia.
1: W pogoni za kulturą. Chili Z. Pogoda.

0: Olszewski. Ja tymczasem słonecznie i ciepło zapraszam na wtorkowe dobre wibracje w Chili Z. Razem jesteśmy do 13. Dużo dobrej muzyki. To przede wszystkim zaczynamy w towarzystwie Say, She, She i Purple Snowflakes.
1: Dobre wibracje w Chili Z.
0: A na zegarze 6 minut po 10:00.

18 minut po 10, tu Chili Z, egzaminu dojrzałości, dzień drugi. Dziś matematyka. Jak pomyślę, że miałbym pisać maturę z matmy, to aż ściska mnie w żołądku. Drodzy maturzyści i obgryzający z nerwów paznokcie rodzice, niech dziś moc również będzie z wami. Młodzież wprawdzie do 13 zmagać będzie się z matematyką, ale dorosłym polecam ukoić nerwy w naszym towarzystwie. Teddy Swims już teraz w tej godzinie muzycznie, również m.in. Chet Faker i Chapel Road.

Gdzie nie spojrzeć, dzisiaj internet zalany jest zdjęciami z nocnej Met Gali. My również zajrzymy dziś na to targowisko próżności. To być może jeszcze w tej godzinie. Tymczasem po polsku, czyli Z, Ignacy i trucizna. Kto?

0: autopromocja.
1: Na chilloutie w Chili Z.
2: To popołudnie spędzimy niespiesznie. Z porcją, mam nadzieję, zabawnego humoru, z porcją muzycznych reminiscencji w audycji Past Perfect i z gimnastyką umysłową w najfajniejszym konkursie w polskim eterze. Konkursie takim popołudniowym.
1: Na chilloutie. Już dziś od 13:00 tylko w Chili Z.
2: Zapraszam, Rafał Turowski.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
4: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
5: Może zamiast wątpić będziemy się wspierać? Teraz w T-Mobile dla firm masz internet światłowodowy i abonament za 50 zł miesięcznie plus VAT przez rok, a dodatkowo najnowszy Samsung Galaxy S26 Ultra.
6: Wiosna w Warszawie ma swój adres. Elektrownia Powiśle. Miejsce na zakupy, spotkania i dobre jedzenie. Odwiedź Elektrownię Powiśle i zobacz, jak wygląda wiosna na Powiślu.
7: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną. Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
1: Po reklamie.

Słuchasz radia GIZ. GIZ. Nastaw się na GILOT.

Chapel Roan w Chili Z. Nie wiem, czy wczoraj brała udział w corocznej nowojorskiej Met Gali, ale pasowałaby z pewnością do tego wydarzenia, znana z fantazyjnych, ekstrawaganckich strojów. No właśnie, w internecie dziś wszędzie o jednym, właśnie o Met Gali. Kogo to nie było na tegorocznej edycji tego największego na świecie targowiska próżności, nazywanego modowymi Oscarami? Była Beyoncé, był Bad Bunny, była Nicole Kidman, Margot Robbie, Sabrina Carpenter, Dwayne Johnson, Madonna, Heidi Klum, Anne Hathaway. Wszyscy oczywiście fantazyjnie ubrani, niektórzy przebrani. Motywem przewodnim tegorocznej Met Gali było hasło Costume is Art. No to wielu podeszło do tego wyzwania naprawdę pomysłowo. Zobaczcie sobie w sieci zdjęcia z tegorocznej Met Gali. Są naprawdę wszędzie. Moją uwagę przykuł szczególnie Bad Bunny, ucharakteryzowany na, no, staruszka, powiedzmy sobie to wprost. Świetna robota charakteryzatora. To zresztą ten sam człowiek, który jakiś czas temu w ten sam sposób ucharakteryzował na dużo starszego artystę The Weeknd na okładce jego płyty Down FM. No a teraz właśnie z Benito Bad Bunny'ego zrobił dużo starszego niż jest. Gala Met od 1995 roku organizowana jest w The Metropolitan Museum of Art w Nowym Jorku. Organizatorką tejże jest Anna Wintour, była już redaktor naczelna amerykańskiego Vogue'a. Za pojedynczy bilet na Met Gala zapłacić trzeba około 75 tysięcy dolarów. Ceny stołów na gali zaczynają się od 350 tysięcy dolarów. Jednak mimo wysokich kosztów wstęp możliwy jest wyłącznie na osobiste zaproszenie. Będziemy dziś wracać w Chili Z na Met Gale, podglądać stroje. Troszeczkę też poplotkujemy. Natalia Kukulska tymczasem w Chili Z ze swoim dobrostanem.

dbać o dobrostan zdecydowanie warto. No to ja w ramach dbania o dobrostan polecam wam zostać z Chili Z. Plan jest taki: przed 11 muzycznie jeszcze Coda Line, oni już grają w tle. O 11 Kasia Kozak i nowe kulturalne polecenia, a po 11 nowa porcja fantastycznej muzyki na to wtorkowe, majowe, wciąż przed południem.

0: Nastaw się na Chill Out. Reklama.
1: We wtorek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. We wtorek cebula żółta, złoty 99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, cebula żółta, złoty 99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na Ciebie. Half Price. Great Brands.
3: 19 czerwca Stadion Miejski w Radomiu zamieni się w scenę światowego formatu, na której wystąpi legenda muzyki elektronicznej Jean-Michel Jarre. Spektakularne wizualizacje, lasery i potężne brzmienia. 19 czerwca Radom. Główny show wieczoru poprzedzi koncert Krzysztofa Zalewskiego.
4: Jeden wieczór, dwa koncerty.
3: Na wydarzenie zaprasza prezydent miasta Radomia. Bilety na biletyna.pl.
5: Jean-Michel Jarre, Radom, do zobaczenia.
6: Czas na rower. W Skidim czeka największy wybór rowerów Cube. Górskich, miejskich, gravel, trekkingowych i hybrydowych. Niezależnie od tego, jak i gdzie jeździsz, znajdziesz model idealny dla siebie. Nowy rower bez odsetek? 20 rat 0% w Skidim i na skiteam.pl.
7: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
0: Po reklamie.

0: 11 na zegarze, przy mikrofonie Katarzyna Kozak.
1: W pogoni za kulturą.
2: Warszawskie teatry w tym sezonie chętnie sięgają po twórczość Olgi Tokarczuk. W Teatrze Narodowym w repertuarze znajdziemy już Prowadź swój pług przez kości umarłych. A Teatr Polski szykuje się do nowej premiery. Reżyser Igor Gorzkowski zaprezentuje nam spektakl Otwórz oczy. Scenariusz powstał na podstawie dwóch opowiadań Tokarczuk: Otwórz oczy, już nie żyjesz oraz Próba generalna. Wśród aktorów na scenie kameralnej imienia Sławomira Mrożka zobaczymy Annę Cieślak, Ewę Makomaską i Krystiana Modzelewskiego. Otwórz oczy z premierą w Teatrze Polskim już 21 maja. Pomiędzy Mozakiem a fabryką Schindlera pojawiła się nowa interwencja artystyczna. Maszty z tkaniną z wyhaftowanym słowem Hill. To dzieło artystki hafciary Moniki Drożyńskiej, która zabiera tą pracą głos na temat wojny i zagłady. Jej hafty Hill All, uzdrowić wszystkich, to gra słowna i manifest o kulturze wojny.
3: Czy jeszcze do tego dodajesz tą symbolikę litery A?
4: W ogóle litery to jest taka moja ogromna pasja. W tym wypadku litera A, która ma bardzo bogatą symbolikę początku alfabetu w Grece, w alfabecie hebrajskim, ma po prostu bardzo duży taki ładunek interpretacyjny, no ale przede wszystkim to jest ta literka, która mówi o nowym, o początku, o zaczynaniu. Tą literkę wsadziłam w słowo hell, piekło, i to słowo hell zamieniło się w heal all, czyli uzdrowić wszystko, uzdrowić wszystkich.
2: Interwencja artystyczna Moniki Drożyńskiej czeka na nas w Krakowie jeszcze co najmniej do 14 czerwca. A na stronie czyliz.pl znajdziecie nasz wywiad z artystką o hafcie, kulturze wojny i drobnych gestach. W Muzeum Mazowieckim w Płocku zbliża się wystawa prac Józefa Wilkonia z okazji 70 lat jego twórczości. To jeden z najwybitniejszych polskich ilustratorów, a także malarz i rzeźbiarz. Wilkoń zilustrował ponad 200 książek tłumaczonych na kilkadziesiąt języków. Retrospekcja 70 lat twórczości Józefa Wilkonia to wystawa, na której zobaczymy około 100 jego prac. Organizatorzy gwarantują, że na miejscu poczujemy się jakbyśmy weszli do baśni. W końcu Wilkoń to człowiek, który sprawił, że ilustracje dla dzieci zaczęto w Polsce brać na poważnie. Uroku wystawie dodadzą rzeźby artysty, w tym blaszane ryby i inne formy z drewna i metalu. Józef Wilkoń w Muzeum Mazowieckim w Płocku czeka na Was od 6 maja do 2 sierpnia.
0: Szybko, sprawnie, konkretnie, tak lubimy najbardziej.
2: I na temat, tak jest.
0: I na temat przede wszystkim. Katarzyna Kozak wróci tu w samo południe. Dzięki.
2: Dzięki.
1: W pogoni za kulturą. Dobre wibracje w Chilizet. Zaprasza Bartek Winczewski.
0: Mam nadzieję, że dobre. 11:03, kolejna wspólna godzina przed nami. Na jej dobry początek pani, która na żywo w Warszawie zaśpiewa już 30 maja. Olivia Dean, tu w towarzystwie Ezra Collective.
1: Dobre wibracje w Chilizet.

Wiosna za oknem, wiosna w kalendarzu, wiosna w Chili Z. Również z okazji wiosny mamy dla Was konkurs. Konkurs, w którym do wygrania voucher na catering dietetyczny z firmy Fit Catering. Zachęcamy Was do dzielenia się swoimi pomysłami na zdrowy styl życia. Opowiedzcie nam, jak żyć zdrowo, jak czerpać radość z wiosennych dni w stylu fit. Konkurs @chiliz.pl. Pod tym adresem czekamy na Wasze zgłoszenia do wygrania voucher na catering dietetyczny z firmy Fit Catering. Ja tymczasem zabieram Was do Kalifornii. Jean Tonique w Chili Z. 16 minut po 11.

Wiemy już, kto był najchętniej, najczęściej słuchanym polskim artystą w radiu w minionym 2025 roku. Związek Producentów Audio-Wideo, czyli tak zwany SPAW, właśnie podzielił się stosownymi danymi. No więc tak, jeśli chodzi o polskich artystów, artystką polską, którą najczęściej w ubiegłym roku grano w stacjach radiowych, była Daria Zawiałow. Gratulujemy. A artystą najczęściej granym w radiu w Polsce, nie tylko, że artystą polskim, ale w ogóle, był Dawid Podsiadło. To także między innymi dzięki tej wspólnej płycie z Kaśką Cochacką.

0: Autopromocja.
1: W międzyczasie w Chili Z.
2: Popołudnie to ulubiona pora dnia większości z nas. To czas, gdy kończymy pracę i możemy robić to, na co naprawdę mamy ochotę. Proponuję do tego muzykę, która towarzyszy nam w międzyczasie. Gdziekolwiek jesteście o tej porze, bądźmy tam razem.
1: W międzyczasie. Już dziś od 16. Tylko w Chili Z.
2: Zapraszam, Jakub Lachowicz.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
3: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
4: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
5: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do środy. Chude mięso mielone z szynki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów. 5,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. A z lady tradycyjnej polecamy świeżą ćwiartkę tylną kurczaka. 5,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
9: Czy posiadanie naprawdę daje dziś wolność? A może ważniejszy staje się dostęp, elastyczność i brak długoterminowych zobowiązań? I jak to wszystko ma się dziś do mobilności? Tego dowiesz się z rozmów z Łukaszem Żurkiem, prezesem Sixt Polska, w nowym cyklu Nie kupuję, wynajmuję. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku przed 13 na antenie Chili Z. Na cykl zaprasza Sixt Polska. Nie kupuję, wynajmuję.pl.
10: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 3,99. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. I polskie ziemniaki jadalne luzem. Cena przed obniżką 1,99 zł. Teraz tylko 99 groszy za kilogram.
11: Lidl. To się opłaca.
12: Czas na rower. W Skidim czeka największy wybór rowerów Cube. Górskich, miejskich, gravel, trekkingowych i hybrydowych. Niezależnie od tego, jak i gdzie jeździsz, znajdziesz model idealny dla siebie. Nowy rower bez odsetek? 20 rat 0% w Skidim i na skidim.pl.
1: Po reklamie.

Minionej nocy w Nowym Jorku odbyła się tegoroczna Met Gala. Met Gala, czyli najważniejsze w roku modowe, show biznesowe wydarzenie świata muzyki, kina, rozrywki. Gala organizowana przez byłą redaktor naczelną Vogue'a Annę Wintour co roku przyciąga największe sławy. No i największym wyzwaniem dla nich co roku są stroje, jakie przywdziewają. Nowojorska gala to często kreacje, które pamiętane są latami. Im bardziej ekstrawagancko, im bardziej odważnie i szokująco, tym głośniej jest o tych strojach. Takim strojem, takim przebraniem, taką kreacją była choćby kreacja Katy Perry w 2019 roku, która wówczas przeobraziła się w gigantyczny żyrantol ze świecącymi lampkami. Strój wywołał olbrzymie kontrowersje. Do dziś tę kreację nazywa się najbardziej zwariowanym przebraniem w całej długoletniej historii Met Gali. W 2023 roku gala poświęcona była zmarłemu projektantowi Karlowi Lagerfeldowi. No i wówczas to Jared Leto na galę przebrał się za ukochaną kotkę Lagerfelda. Strój zszokował wielu. Jared Leto naprawdę był wówczas wielkim, gigantycznym, białym kotem. To przebranie także zapisało się w historii Met Gali, podobnie jak strój, kreacja Rihanny w 2015 roku. Jej suknia stała się jedną z najgłośniejszych kreacji wszechczasów. Wówczas motywem przewodnim gali były Chiny. Piosenkarka więc wystąpiła w ozdobnej żółtej sukni obszytej futrem, zaprojektowanej przez jednego z chińskich projektantów. Strój żartobliwie nazwany został omletem. Patrzę sobie właśnie na tę kreację. No i nie dziwię się, że taka właśnie nazwa, taki epitet tego stroju Rihanny z 2015 roku. Kto w tym roku najbardziej zszokował, najbardziej zachwycił na Met Gali? O tym w Chili Z jeszcze na pewno przed 13 powiemy.

9 minut pozostało do południa. W samo południe w Chili Z Kasia Kozak, nowa porcja kulturalnych poleceń od Chili Z. Tymczasem Tomasz Makowiecki, który myślami już jest w lecie. Lato w mieście w Chili Z. Z tym was zostawiam. Do usłyszenia o 12:00.

0: Getting messy. Reklama.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Jaja ściółkowe klasy M, złota nioska, 10 sztuk. Cena przed obniżką 10,49. Teraz tylko 7,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
2: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie.

0: Już 12 przy mikrofonie, czyli Z, witam Kasię Kozak.
1: W pogoni za kulturą.
2: Wielkimi krokami zbliża się 23. festiwal Millennium Dogs Against Gravity. Pokazy filmowe w kinach ruszą już w ten piątek. Edycja online rozpocznie się 19 maja. W złotej dziesiątce dokumentów nominowanych w konkursie polskim znalazły się Ciało wojny w reżyserii Małgorzaty Szumowskiej i Michała Englerta, Arek Mama Panorama w reżyserii Mikołaja Janika oraz Nurt Rafała Skalskiego. Festiwal odbywa się w 7 miastach, w tym w Katowicach i Łodzi. W stolicy możemy liczyć na wydarzenia towarzyszące, również muzyczne. Impreza otwarcia połączy ze sobą kawiarnię kulturalną i bar studio. DJ-e pod hasłem Wszystkie nieprzespane noce, nawiązując do filmu z 2016 roku, zabiorą nas w muzyczno-filmową nostalgiczną podróż. To już 8 maja, wstęp wolny. Program festiwalu znajdziecie na stronie mdag.pl. Majówka za nami, a przed nami muranowska majówka. To dobra okazja do wyjścia z domu i odwiedzenia niewielkich galerii sztuki na warszawskim Muranowie.
3: Inicjatywa powstała z prostego pomysłu, żeby połączyć te galerie i w takiej spacerowej, luźnej formule zaprosić mieszkańców Muranowa i Warszawy do odwiedzenia tych galerii.
2: Mówi Zofia Jackowska z Art Info, koordynatorka muranowskiej majówki.
3: Inicjatywa się rozrosła. Jest 20 podmiotów, są to kawiarnie, Muzeum Polin i te wszystkie instytucje zapraszają do tego, aby po prostu przyjść, zmierzyć się z tym, co oferują w swoim programie. A są to wernisaże, oprowadzania kuratorskie. Centrum Kultury Idysz zaprasza w tym roku do czytania performatywnego Alicji w Krainie Czarów.
2: Galeria Hos, Galerie Jednostka, Leto, Ewa Opałka, Galeria Szydłowski i wiele więcej miejsc czekają na Was z programem specjalnym na Muranowską Majówkę od 15 do 17 maja. Teatr Rampa zaprasza na nietypowe spotkanie z Witkacym. Musical Witkacja Wodewil na krawędzi w maju wraca na scenę. Dynamiczny, świetnie zagrany i zaśpiewany będzie rozrywką dla tych, którzy wiedzą sporo o autorze Szewców, a dla innych świetną inspiracją do tego, by głębiej wejść w klimat epoki i nie tylko.
4: Witkacy jest szalenie ciekawą postacią też do opowiadania, nie tylko po to, żeby pokazywać kompleksy modernistycznego artysty, kompleks Polski w Polsce pod zaborami, a potem rodzącej się, wstającej z kolan, a potem znowu upadającej czy okupowanej, ale przede wszystkim po to, żeby pokazać kondycję współczesnego mężczyzny.
2: Mówiła w rozmowie z Magdaleną Bauer z CZ Karolina Felberg-Pawłowska, współautorka scenariusza. Witkacja Wodewil na krawędzi. Na ten spektakl na 8 i 9 maja mamy dla Was podwójne zaproszenia. Zgłaszajcie się na adres kultura@chiliz.pl.
0: Za choreografię ode mnie jak zwykle 10 punktów. Kasia Kozak, dziękuję.
2: Dziękuję pięknie.
0: I zapraszam o 13.
1: W pogoni za kulturą. Dobre wibracje w Chiliz. Zaprasza Bartek Winczewski.
0: Dobre wibracje ze słońcem za oknem i z wspaniałą muzyką w głośnikach. Tak właśnie będzie. Zapraszam na kolejną wspólną godzinę. Tę już teraz otwiera James Bay z piosenką Sunshine in the Room.
1: Chiliz.

Love Will Tear Us Apart, i tak już od 1980 roku. Oryginalnie oczywiście Joy Division, u nas ten klasyk w wersji niejakiego Davida Baya. Kwadrans po 12, podglądamy wciąż, co w nocy polskiego czasu działo się w Nowym Jorku na Met Gali. Met Gala jak zwykle przyciągnęła największe amerykańskie i nie tylko gwiazdy muzyki, kina i sportu. Kto najlepiej ubrał się na tegoroczną galę? Tu obserwatorzy są dość zgodni. Rihanna i A$AP Rocky. Rihanna w takiej rzeźbiarskiej, można powiedzieć, sukni czerpiącej inspirację ze średniowiecznej architektury jednego z belgijskich miast. Jej mąż A$AP Rocky postawił z kolei na elegancki styl, zakładając różową kreację Chanel Matię Blaise'ego. Nicole Kidman w pięknej czerwonej sukni Chanel. Wykonanie tej sukni z cekinów i piór podobno zajęło aż 800 godzin. Myślę, że było warto, patrząc na australijską aktorkę. Venus Williams, legenda tenisa w kreacji Swarovskiego, również olśniła widzów podczas Met Gali. Ta stylizacja z wykorzystaniem kryształów Swarovskiego składała się między innymi z naszyjnika, który tenisistka zaprojektowała sama, a wzbogaciła go o symbole nawiązujące do jej życia, takie jak wieża Watts Tower w Los Angeles, co stanowić miało ukłon w stronę jej kalifornijskich korzeni. Mnóstwo gwiazd, mnóstwo fantastycznych, barwnych, oszałamiających kreacji podczas tegorocznej Met Gali. Ta odbywała się pod hasłem Fashion is art, moda to sztuka. Trzeba przyznać, że uczestnicy gali wywiązali się ze swojego zadania. Tu Chili Z, 18 minut po 12. Gramy dla was w to wtorkowe popołudnie. Maturzyści jeszcze do 13 walczą z matematyką. Do 13 mocno trzymamy za was kciuki.

kto razem ze mną czeka na Odyseję w reżyserii Christophera Nolana. Poczekamy jeszcze do 17 lipca, wtedy właśnie ten film będzie miał swoją premierę, a wczoraj Christopher Nolan w końcu podzielił się z widzami trailerem, takim pełnym tego widowiska. No i powiem tyle, że jest na co czekać. Matt Damon w roli Odyseusza, Anne Hathaway w roli Penelopy, w obsadzie również Zendaya i Tom Holland, ona w roli Ateny, on w roli Telemacha, ponadto Charlize Theron, Robert Pattinson, gwiazdorska obsada i oszałamiające widowisko, takie rzeczy przynajmniej obiecuje ten trailer. Film, podobnie jak Oppenheimer, poprzedni film Christophera Nolana, nakręcony specjalną kamerą IMAX, no więc wiemy już, że to będzie widowisko do podziwiania, oglądania zdecydowanie na dużym, możliwie największym ekranie. Czekamy. To 17 lipca, a ja czekam także na wspólną płytę Dawida Tyszkowskiego i Błażeja Króla. Panowie niedawno w Poznaniu podczas festiwalu Next Fest po raz pierwszy wystąpili wspólnie z tym projektem. Projektem pod szyldem Ewa Koc. Płyta Ewy Koc podobno już gotowa. Czekamy zatem na jej pierwsze zwiastuny. Dawid Tyszkowski tymczasem w Chili Z z piosenką Gdzie jesteś?

0: Autopromocja.
1: Zmiany zaczynają się od ciebie, a wiosna to idealny moment, by złapać równowagę i poczuć przypływ energii. Weź udział w konkursie i napisz, jakie zdrowe nawyki wprowadzasz na wiosnę, żeby zadbać o siebie i żyć w stylu fit. Zgłoszenie wyślij na adres konkurs@chillyz.pl. Na autorów najciekawszych propozycji czekają vouchery na catering dietetyczny. Chillyz. Nastaw się na wiosenny chillout.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
2: Cześć, tu Michał Mitrut, komentator Canal Plus. Już dziś hit półfinału UEFA Champions League. Arsenal kontra Atletico, a jutro Bayern kontra PSG. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Wejdź na kanalplus.pl lub przyjdź do punktu sprzedaży.
3: Polska pokochała technologię Chery Super Hybrid. Już dziś jesteśmy w top 3 najczęściej wybieranych hybryd plug-in w kraju. Dlaczego? Bo zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho jak elektrykiem, a w trasie masz pełną swobodę bez ograniczeń zasięgu. Teraz czas na twój ruch. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. To ostatni moment, by skorzystać z tej oferty. Sprawdź w salonach Chery.
4: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
5: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
6: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
7: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to Twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą Ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
8: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy pomidory na gałązce na wagę 7,99 za kilogram. A do tego tylko z aplikacją Biedronka winogrona różowe na wagę 11,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 1 kilogram na konto Moja Biedronka. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
9: Codziennie niskie ceny.
10: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
11: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
12: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
13: Nowa sofa, dodatki, a może meble do ogrodu? Skorzystaj z wiosennych okazji. W Black Red White rabaty do 50% na meble, dodatki i zakupy w 20 ratach 0%. Tylko do 10 maja. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
14: Keno kręci nas już 18 lat.
15: A my się rozkręcamy.
14: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
16: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
17: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
16: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
15: Ale to kręci.
14: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Yeah.

0: 2025 już od 147 400 zł. Tak, od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZRV. Honda.pl.
1: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
2: Po reklamie.

Za 20 minut przy tym mikrofonie pojawi się Rafał Turowski. My jeszcze wspólnie przez 20 minut właśnie cieszymy się wiosną w Chili Z. Właśnie, wiosna. Czas idealny do zmian, idealny moment, aby złapać równowagę, poczuć przypływ energii. Jak zmieniacie się na wiosnę? Jakie są wasze pomysły na zdrowy styl życia, któremu wiosna zdecydowanie służy? Czy zmieniacie coś w diecie, a może stawiacie na więcej ruchu? To są nasze pytania konkursowe w tym tygodniu. Pytania, dzięki odpowiedziom na które możecie wygrać od nas voucher na catering dietetyczny od firmy Fit Catering. Konkurs małpa chiliz.pl. Pod tym adresem czekamy na wasze maile. Ja mam dziś przed sobą mail od pani Agnieszki. Pani Agnieszka napisała tak. Jestem aktywną kobietą. W ubiegłym roku skończyłam 50 lat. Czuję, jakbym nadal miała 30. Może właśnie dzięki temu, że ciągle mam wiosenne nawyki, wiosnę w sercu i w głowie. Tej wiosny niewiele się zmieni. Nadal będzie siłownia, bieganie, kolarstwo szosowe. Znowu będzie można dla chilloutu popływać na supie. Gratulujemy aktywności, gratulujemy zapału. Niech będzie on inspiracją także dla innych. Dla pani Agnieszki od Chili Z voucher na catering dietetyczny od firmy Fit Catering. Czekamy na wasze maile i gramy nadal wiosennie, chilloutowo. SZA, Phoebe Bridgers, Ghost in the Machine.

Dziś wtorek, my zatem jeszcze dziś się usłyszymy. To o 20:00 w programie Osobiście Wyszukane. Zapraszam już teraz serdecznie, a za minut 11 przy tym mikrofonie Rafał Turowski. I tak będzie do 16:00. Dobrego popołudnia, do usłyszenia wieczorem.

0: Silizet. Reklama.
1: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
2: Keno kręci nas już 18 lat.
3: A my się rozkręcamy.
2: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
4: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
5: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
4: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
3: Ale to kręci.
2: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 5,99 za 1 kg, aż 45% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
8: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 3,99. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. I polskie ziemniaki jadalne luzem. Cena przed obniżką 1,99 zł. Teraz tylko 99 groszy za kilogram.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
11: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
12: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
13: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
14: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
15: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
14: Serio? Też na wysokie kwoty?
15: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
16: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
17: Castorama!
18: Teoria
17: i praktyka.
18: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro?
17: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
18: Tak?
17: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
19: 3, 17, 41.
20: Co tak liczysz?
19: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
20: O, ja też umiem liczyć.
21: 8, 11.
22: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie. Ogłoszenie płatne.
23: W cyklu Nie kupuję, wynajmuję rozmawiam z Łukaszem Żurkiem, prezesem zarządu Sixt Polska.
1: Czy własność naprawdę daje wolność? Kiedyś niezależność kojarzyła się z posiadaniem. Dzisiaj coraz częściej z brakiem zobowiązań.
20: Bo wolność to elastyczność. Możliwość szybkich zmian, sposób życia. Nie trzeba zamrażać środków finansowych na zakup produktów. Coraz częściej płacimy za dostęp i to wystarczy. To działa.
1: Widać to w subskrypcjach?
20: Tak. Coraz większa część Polaków korzysta dziś z subskrypcji oraz wynajmu i traktuje to jako realną alternatywę do zakupu na własność. To nie ogranicza wyboru, tylko go poszerza.
1: A samochód?
20: Kiedyś jedno auto było na lata. Dziś mamy wybór, kiedy jeździsz, jak długo i czym. Auto, które można wynająć, a nie kupować, dopasowane do życia, a nie życie do auta.
1: Czyli nowa wolność to?
20: To komfort. Komfort psychiczny i niezależność. To mobilność, z której korzystam, kiedy potrzebuję.
1: Dziękuję za rozmowę i zapraszam na stronę www.niekupujewynajmuje.pl.
0: Ogłoszenie płatne.

0: Pierwsza minęła przy mikrofonie Kasia Kozak.
1: W pogoni za kulturą.
2: Znamy laureatów Nagrody Pulitzera. Przypomnijmy, to znana na całym świecie nagroda przyznawana przez Uniwersytet Kolumbii. Honoruje media i twórców za wybitne osiągnięcia w dziennikarstwie i w kulturze. Nagrodę specjalną otrzymała dziennikarka Miami Herald, Julie K. Brown, za ujawnienie nadużyć Jeffreya Epsteina. Za polityczne śledztwa nagrodzono także The New York Times. Dziennik zdobył 3 nagrody, w tym za materiały o konfliktach interesów Donalda Trumpa. W kategorii literatura doceniono prozaika Daniela Krausa za książkę Angel Down oraz poetkę Julianę Sparr za utwór Ars Poeticas. W kategorii muzyka Pulitzer trafił do Gabrieli Leny Frank za utwór Picaflor – A Future Myth. Katowicki NOSPR zaprasza na poranek organowy.
3: Bracia Julian i Henryk Gębalscy pojawią się razem na estradzie sali koncertowej NOSPR, by poprowadzić dźwiękowy dialog odmiennych, ale dopełniających się światów. Wspólnie zaprezentują program wymykający się prostym podziałom gatunkowym i stylistycznym. Usłyszymy kompozycje zawieszone gdzieś między ścisłą formą muzyki klasycznej a jazzową swobodą.
2: Zaprasza Julia Broniowska z NOSPR. Poranek organowy między strukturą a improwizacją wybrzmi w Katowicach już w najbliższą niedzielę, 10 maja o 12. Na ten koncert mamy dla Was podwójne wejściówki. Zgłaszajcie się na kultura@chiliz.pl. W warszawskiej Królikarni otwiera się nowa wystawa – rzeźba na meblościankę. To nostalgiczna podróż do czasów PRL-u. W Muzeum Rzeźby imienia Ksawerego Dunikowskiego w Królikarni zobaczymy projekty opracowane w latach 50. XX wieku. Zespół projektantów z Instytutu Wzornictwa Przemysłowego w Warszawie projektował wtedy ceramiczne figurki. Pingwiny, małpki i siłacze miały być przeznaczone do produkcji masowej. W Królikarni zobaczymy wyjątkową kolekcję Muzeum Narodowego, złożoną z pierwowzorów znanych nam figurek. To pierwsze egzemplarze, których produkcję artyści nadzorowali osobiście. Rzeźba na meblościankę rusza 14 maja.
1: W pogoni za kulturą. Na chillaucie w Chili Z. Zaprasza Rafał Turowski.
0: Jechałem do pracy tramwajem i tramwajem jechali młodzi ludzie pięknie ubrani w garnitury, krawaty i takie bardziej odświętne sukienki, no bo byli po bitwie z królową nauk. Jak poszło? Większość była uśmiechnięta.
1: Na chillaucie w Chili Z.
0: Powiem tak, całe szczęście, że mnie to nie spotkało. 3 minuty po godzinie 1, witajcie, dzień dobry.

0: matematyka, matematyka już po matematyce, to znaczy tej na poziomie podstawowym, ponieważ rozszerzona 11 maja. I wyobraźcie sobie, że jest to jeden z najpopularniejszych egzaminów, jakie wybierają maturzyści. Prawie 30%, 27 z hakiem, wybrało właśnie matematykę na poziomie rozszerzonym i to jest najchętniej wybierany przedmiot z grupy przedmiotów dodatkowych, zaraz za najpopularniejszym angielskim. No to może ta matematyka nie taka straszna, jak ją malują? No nie wiadomo. Jeszcze dzisiaj, słuchajcie, egzaminy od 14, czyli za 50 minut, z języka kaszubskiego, z łemkowskiego oraz z łaciny i kultury antycznej. To nie są egzaminy obowiązkowe, to są przedmioty do wyboru. Przystępują do nich ci uczniowie, którzy zadeklarowali taką wolę. Najpopularniejsza jest łacina i kultura antyczna. W tym roku będzie ją zdawało 237 tegorocznych absolwentów. Do matury z języka kaszubskiego 26, czy też 26, a do matury w języku łemkowskim 5 osób. Egzaminy z kaszubskiego i łemkowskiego trwają 210 minut, a z łaciny 180, więc jeśli dzisiaj te egzaminy jeszcze przed wami, no to mocno trzymamy kciuki.
1: Chillizet. Nastaw się na chillout.

0: Burning, cała płonie, Maggie Rogers, czyli Z, 21 minut po pierwszej. Ofelia i Adel za kilka minut, a później przeniesiemy się do Krakowa.
1: Autopromocja.
2: Zmysłowy finał dnia. Hot and chill w Chili Z. Kojące brzmienia, które wprowadzą cię w błogi nastrój i zapewnią wstęp do najlepszych snów. Już dziś o 22:00. Hot and chill. Tylko w Chili Z.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Cześć, siostrzyczko.
4: Gratulacje.
3: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
4: Ania.
3: Po mamie byłaby z siebie dumna.
4: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
3: Obiecuję.
5: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
7: Od poniedziałku do środy mleko UHT 2%, litr, złoty 59 przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra, 12 na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów, 21,99 z Kaufland Kart Ekstra, 6 na osobę. Kaufland.
8: Melatonina, lekam dobry, sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
9: Melatonina, lekam. Teraz w dużym ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam, ta ze słoneczkiem.
10: A co tam w Carrefourze?
11: Targi na biału. Tylko teraz jogurt Fantazja Danon, różne rodzaje w promocji 2 plus 2 gratis. Skorzystaj. Oferta ważna do 9 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
12: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
2: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
13: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
14: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
15: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład makaron spaghetti combino 500 gramów w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Wiosna w Warszawie ma swój adres. Elektrownia Powiśle. Miejsce na zakupy, spotkania i dobre jedzenie. Odwiedź Elektrownię Powiśle i zobacz, jak wygląda wiosna na Powiślu.
10: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
18: 3, 17, 41.
19: Co tak liczysz?
18: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
19: O, ja też umiem liczyć.
20: 8, 11.
21: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
22: Dzbanki, butelki oraz systemy filtrujące Aquafor usuwają z wody mikroplastik i są wolne od kaucji. Zadbaj o siebie i planetę. Poznaj nasze produkty na www.aquafor.pl.
23: Aquafor.
24: Po reklamie.

0: Przenosimy się do Krakowa, w którym zawsze coś fajnego się dzieje. I proszę bardzo, 11 spektakli przygotowanych przez artystów z Europy, z Azji, z Ameryki Północnej zostanie zaprezentowanych na festiwalu monodramu Kraków Fest. Ten festiwal w Nowochódzkim Centrum Kultury rozpoczyna się w czwartek. Festiwal zainauguruje w tenże czwartek gala otwarcia, a także premiera spektaklu Kite Fiete, zatytułowanego Ministry of Internal Control. A gośćmi honorowymi gali będzie wspaniała krakowska aktorka Lidia Bogaczówna i aktor amerykański Ronald Rand. Jego monodram Let It Be Art znalazł się w programie tego wydarzenia. Wszystkie spektakle będą wystawione w językach oryginalnych, będą miały angielskie i polskie napisy, a spośród 11, 7 weźmie udział w konkursie głównym na najlepszy monodram. Do tego pokazom będą towarzyszyć warsztaty teatralne. A zatem krakowski Festiwal Monodramu Fest rozpoczyna się w czwartek i potrwa, przypomnę, w Nowej Hucie aż do niedzieli.
1: Chillizet. Nastaw się na chillout.

Kwadrans do godziny drugiej o 14:00, kolejna dawka informacji o kulturze od Kasi Kozak. Po 14:00 m.in. Past Perfect. Dzisiaj wspomnimy 1999 rok.

0: Może zamiast wątpić będziemy się wspierać? Teraz w T-Mobile dla firm masz internet światłowodowy i abonament za 50 zł miesięcznie plus VAT przez rok, a dodatkowo najnowszy Samsung Galaxy S26 Ultra.
1: Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na Ciebie. Half Price. Great Brands.
2: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią Ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
3: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
4: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
5: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby Twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: Szukasz historii, które naprawdę mają znaczenie? Relacje, rozwój, praca, seks, związki i psychologia. Bez skrótów, bez uproszczeń. Zanurz się w opowieściach, które zostają z Tobą na dłużej. Czytaj na wysokieobcasy.pl.
7: Polecam i zapraszam. Monika Dutak-Gol, redaktorka naczelna.
8: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko Mu UHT 3,2% 1 litr. Cena przed obniżką 3,99. Tylko złoty 49 przy zakupie 6. I mięso mielone z łopatki wieprzowej rzeźnik 500 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
11: Po reklamie.

0: Druga właśnie minęła, przy mikrofonie Kasia Kozak.
1: W pogoni za kulturą.
2: Pomiędzy Mozakiem a fabryką Schindlera pojawiła się nowa interwencja artystyczna. Maszty z tkaniną z wyhaftowanym słowem Heal. To dzieło artystki hafciary Moniki Drożyńskiej, która zabiera tą pracą głos na temat wojny i zagłady. Jej hafty Heal All, uzdrowić wszystkich, to gra słowna i manifest o kulturze wojny.
3: Ty jeszcze do tego dodajesz tą symbolikę litery A?
4: W ogóle litery to jest taka moja ogromna pasja. W tym wypadku litera A, która ma bardzo bogatą symbolikę początku alfabetu w Grece, w alfabecie hebrajskim, ma po prostu bardzo duży taki ładunek interpretacyjny, no ale przede wszystkim to jest ta literka, która mówi o nowym, o początku, o zaczynaniu. Tą literkę wsadziłam w słowo hell, piekło, i to słowo hell zamieniło się w heal all, czyli uzdrowić wszystko, uzdrowić wszystkich.
2: Interwencję artystyczną Moniki Drożyńskiej możecie zobaczyć w Krakowie jeszcze do 14 czerwca. I my w Krakowie zostajemy. Muzeum Manga otwiera nową wystawę Japanese Design Today 100. Pod tym tytułem czeka na nas przekrojowa ekspozycja 100 obiektów układająca się w opowieść o japońskim designie. To nie tylko estetyczne przedmioty, ale też po prostu pięknie zaprojektowane rzeczy codziennego użytku, w tym na przykład ryżowary stanowiące nieodłączny element japońskich domów, czy najbardziej szczelne buteleczki na sos sojowy. Na wystawie poznamy też niematerialne projekty, na przykład systemy i usługi. Ta selekcja to, zdaniem kuratorów, najlepiej oddająca japońskie podejście do projektowania i porządkowania codzienności wystawa. Japanese Design Today w Muzeum Manga w Krakowie rusza już 15 maja. A my zaglądamy do warszawskiego MSN-u, gdzie trwają wystawy abstrakcjonistek. Jedną z nich jest Julie Meheretu, współczesna artystka z Nowego Jorku. Julie Meheretu urodziła się w Etiopii, a jej korzenie sięgają Piotrkowa Trybunalskiego. Tytuł wystawy Kairos – narracje duchologiczne nawiązuje z jednej strony do napiętej sytuacji społeczno-politycznej, a z drugiej do rodziny i korzeni.
5: Rzeczywiście częścią naszego przygotowania były badania genealogiczne nad historią rodzinną artystki od strony matki, która prowadzi do Piotrkowa Trybunalskiego, skąd w 1905 roku jej pradziadek wyjechał przez Amsterdam do Nowego Jorku, gdzie w tej chwili wydaje się, że znajdujemy się na rewersie tamtych czasów, to znaczy granice są zamykane, przepływy są uniemożliwiane i właśnie wykorzystywane są często do tego, żeby wzmagać polaryzację.
2: Mówi kurator wystawy Szymon Żydek. Na wystawę Julie Meheretu Kairos – narracje duchologiczne możecie wybrać się jeszcze do 30 sierpnia, a naszą rozmowę z kuratorem możecie wysłuchać na stronie, czyli z.pl w zakładce podcasty. Tu już brak ograniczeń czasowych.
1: W pogoni za kulturą. Na chillaucie w Chili Z. Zaprasza Rafał Turowski.
0: 3 minuty po godzinie drugiej. Oczywiście dzisiaj największym świętem jest egzamin maturalny z matematyki. Ale gdyby ktoś na przykład dzisiaj nie zdawał, to donoszę, że obchodzony jest Światowy Dzień Przytulania Szopy. I nie mówię wcale o szopie na głowie.
1: Na chillaucie w Chili Z.
0: Dlaczego to ludzie nie wymyślą? 4 po drugiej.

12 minut po drugiej. Kraków znów wygrał. Zestawienie związane z turystyką, takie, w której głosują sami podróżnicy, sami turyści, sami przyjeżdżający. Chciałem złośliwie powiedzieć, no to już zaczyna się robić nudne, że co jakieś zestawienie to Kraków na pierwszym miejscu, ale oczywiście bardzo się cieszymy i zazdrością tutaj z Warszawy spoglądamy. W prestiżowym rankingu Leisure Lifestyle Awards 2026, przygotowanym przez magazyn Global Traveler, Kraków został uznany za najlepsze miejsce do wypoczynku w Europie. Wyprzedził Sewillę, Porto, Stambuł czy Lizbonę i to jest jedno z najważniejszych wyróżnień w całym rankingu, ponieważ dotyczy ogólnej oceny doświadczenia turystycznego, czyli tego,

0: jak dane miasto postrzegane jest przez podróżników w całości, jako kierunek wypoczynkowy. Kraków znalazł się w gronie światowych zwycięzców obok takich miast jak Charleston w Stanach, Seul w Korei, jak Maroko czy Panama City w Ameryce Łacińskiej, a mówiąc ściślej w Kanadzie, mówiąc ściślej w Panamie. Nagroda Lejrze Lifestyle ma wartość szczególną, ponieważ jak wspomniałem, opiera się na opiniach podróżników, a nie jury eksperckiego. No i właśnie turyści wskazują te miejsca, które najlepiej odpowiadają na potrzeby współczesnego wypoczynku, czyli takie, które łączą komfort, autentyczność i wysoką jakość usług. I to wszystko w Krakowie jest zapewnione. Wybieram się w sobotę, laureata uściskam osobiście.
1: CZ. Nastaw się na chill out.
2: Tak często to jednak niepewność.

0: No ładnie to brzmi. Potential Somber w Chilizety, 21 minut po drugiej. 1999 rok. 26 lat temu słuchaliśmy pewnego niezwykle chilloutowego utworu z dziebko zapomnianego, a zatem w audycji Past Perfect. Już za kilka minut go przypomnę.
1: Autopromocja.
2: Zmiany zaczynają się od ciebie, a wiosna to idealny moment, by złapać równowagę i poczuć przypływ energii. Weź udział w konkursie i napisz, jakie zdrowe nawyki wprowadzasz na wiosnę, żeby zadbać o siebie i żyć w stylu fit. Zgłoszenie wyślij na adres konkurs@chilizet.pl. Na autorów najciekawszych propozycji czekają vouchery na catering dietetyczny. Chilizet. Nastaw się na wiosenny chillout.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Cześć, tu Michał Micut, komentator Canal Plus. Już dziś hit półfinału UEFA Champions League. Arsenal kontra Atletico, a jutro Bayern kontra PSG. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Wejdź na kanalplus.pl lub przyjdź do punktu sprzedaży.
4: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to Twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą Ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
5: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby Twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: Czas na rower. W Skitim czeka największy wybór rowerów Cube. Górskich, miejskich, gravel, trekkingowych i hybrydowych. Niezależnie od tego, jak i gdzie jeździsz, znajdziesz model idealny dla siebie. Nowy rower bez odsetek? 20 rat 0% w Skitim i na skitim.pl.
2: Po reklamie.

TZ. Nastaw się na chillout.

Perfekt. 1999 rok dzisiaj wspominam, a jest co wspominać, ponieważ wiosną tegoż 99 roku, 27 lat temu weszliśmy do NATO. Na ekranie telewizorów pojawiła się Rodzina Kiepskich, na ekranach kinowych Matrix i Wszystko mojej matce. To jedne z tych filmów, które na pewno zmieniły oblicze współczesnego kina. No i wreszcie na West Endzie pojawił się musical Mamma Mia. Widziałem niedawno w Łodzi. Na brytyjskiej liście przebojów, na którą zaglądamy, na pierwszym miejscu wtedy Swear It Again, Westlife, Why Don't You Get a Job, Offspring. Debiutowali na drugim, No Scrubs, TLC na trzecim, mieliśmy Right Here, Right Now, Fatboy Slim na czwartym i Martin McCutcheon śpiewała Perfect Moment. I nawet myślałem, że może wspomnę dzisiaj tę artystkę, której sława do naszego kraju, że tak powiem, nie dotarła, bo to ładna piosenka, ale okazało się, że na polskich listach przebojów pojawiła się ładniejsza piosenka. Anna Maria Jopek wydała płytę Jasno Słyszenie i z tego krążka radio grało 27 lat temu tę oto piosenkę.

Pamiętam, że pewien mój kolega w tamtych czasach trochę się pomylił, powiedział, że Anna Maria Jopek zaśpiewa piosenkę Ja wychodzę. Prawie o tym samym. Magda Czapińska napisała, Mateusz Pospieszalski skomponował, Anna Maria Jopek zaśpiewała. 98 rok, wspomnimy jutro o tej samej porze, za 21:03 Jamiun.

senny w Czyli Z na 11 minut przed trzecią. O 15 kolejna dawka informacji w pogoni za kulturą od Kasi Kozak i prognoza.

0: reklama. 15 i 16 maja. Stadion Syrenki i Warsonalia. Wracamy z rozmachem i mocnym line-upem. Kuban, Young Iggy, Igo, Enej, Problem, Białas, Wideo i Kombi. Więcej informacji na warsonalia.waw.pl.
1: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
2: Hej Ikea! Super znów cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam!
3: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
4: Castorama!
5: Teoria
4: i praktyka.
5: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
4: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Już od środy aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa od 6 do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie.

0: Słuchasz radia GIZ. Nastaw się na G-Lot.
1: Trzecia na zakarze, a przy mikrofonie Kasia Kozak.
2: W pogoni za kulturą.
3: Warszawskie teatry w tym sezonie sięgają po twórczość Olgi Tokarczuk. W repertuarze Teatru Narodowego znajdziemy już Prowadź swój pług przez kości umarłych, a Teatr Polski szykuje się do nowej premiery. Reżyser Igor Gorzkowski zaprezentuje nam spektakl Otwórz oczy. Scenariusz powstał na podstawie dwóch opowiadań Tokarczuk: Otwórz oczy, już nie żyjesz oraz Próba generalna. Wśród aktorów na scenie kameralnej imienia Sławomira Mrożka zobaczymy Annę Cieślak, Ewę Makomaską i Krystiana Modzelewskiego. Otwórz oczy w Teatrze Polskim z premierą już 21 maja. Przed nami Muranowska Majówka. To dobra okazja do odwiedzenia niewielkich galerii sztuki na warszawskim Muranowie.
4: Inicjatywa powstała z prostego pomysłu, żeby połączyć te galerie i w takiej spacerowej, luźnej formule zaprosić mieszkańców Muranowa i Warszawy do odwiedzenia tych galerii.
3: Mówi Zofia Jackowska z Art Info, koordynatorka Muranowskiej Majówki.
4: Inicjatywa się rozrosła. Jest 20 podmiotów, są to kawiarnie, Muzeum Polin i te wszystkie instytucje zapraszają do tego, aby po prostu przyjść, zmierzyć się z tym, co oferują w swoim programie, a są to wernisaże, oprowadzania kuratorskie. Centrum Kultury Idysz zaprasza w tym roku do czytania performatywnego Alicji w Krainie Czarów.
3: Galerie HOS, Jednostka, Leto, Ewa Opałka, Galeria Szydłowski i wiele, wiele więcej czekają na Was z programem specjalnym na Muranowską Majówkę już od 15 do 17 maja. Katowicki NOS ma dla nas propozycję na najbliższy piątek. Możemy tu spędzić wieczór na koncercie kameralistów w specjalnym wydaniu.
5: Instrumenty dęte zachwycają zawsze, kiedy trafiają w ręce wirtuozów. Tak też z pewnością stanie się tym razem. Zapraszamy na szczególny koncert naszych kameralistów. Na estradzie pojawi się wcale nie tak kameralny skład. Usłyszymy orkiestrę smyczkową, którą poprowadzi koncertmistrz NOSPR Rafał Zembrzycki oraz solistów na co dzień grających w sekcji dętej orkiestry: Jana Chłapa, Karolinę Stalmachowską, Krzysztofa Fiedukiewicza i Pawła Cala.
3: Zaprasza Julia Broniowska z NOSPR i mówi jeszcze o kilku niecodziennych instrumentach, które usłyszymy w ten piątek.
5: Brzmienie zespołu dopełni klawesynistka Anna Firlus. Artyści zabiorą nas w fascynującą muzyczną podróż od baroku po XX wiek, w której na tle smyczków rozbrzmiewać będą dźwięki fletu, oboju, fagotu i waltorni.
3: Koncert Melodie z powietrzem w katowickim NOSPR-ze już 8 maja o 19.30. Jeśli to brzmi jak plan na Wasz piątek, piszcie do nas na kultura@gz.pl.
2: W pogoni za kulturą. GIZ. Pogoda.
1: Słonecznie jutro będzie w centrum, na ziemi świętokrzyskiej, w Małopolsce, na Lubelszczyźnie i na Podlasiu, a poza tym pochmurno, do tego wszystkiego na zachodzie oraz na północy dojmująco zimno. Tylko 8 stopni jutro w Gdańsku, 10 w Szczecinie, na całym zachodzie kraju opady deszczu, ale za to 21 w Katowicach i 22 stopnie w Krakowie. Warszawa jutro słoneczna, 24 stopnie.
2: Na chillaucie w Chili Z. Zaprasza Rafał Turowski.
1: 4:03, dzień dobry. W tej godzinie naszego spotkania między innymi konkurs taki popołudniowy. Bad as the rest. Jesse Murph rozpocznie muzycznie tę godzinę naszego spotkania.
2: Na chillaucie w Chili Z.

0: Nie chciałbym straszyć. Nie, nie straszę. Informuję, bo wiadomo, że to nie nastąpi. No ale słuchajcie, dreszczyk emocji na pewno dzisiaj w nocy może nam po plecach przejść, dlatego że asteroida o znacznej średnicy, mająca od 50 do 100 metrów, przeleci dziś w nocy względnie blisko naszej planety. To będzie około 3 rano polskiego czasu. Tego też dnia przeleci i minie nas kilka innych planetoid, ale zdecydowanie mniejszych i w dalszym dystansie. Teoretycznie rozmiar ciała tejże planetoidy jest na tyle duży, że gdyby jednak hipotetycznie uderzyła w powierzchnię Ziemi, no to skutki wywołałyby katastrofę w skali regionalnej. Zniszczeniu mogłoby ulec na przykład całkiem spore miasto, a krater mógłby mieć średnicę kilkudziesięciu kilometrów. W dużym promieniu odczuwalne byłoby trzęsienie Ziemi, a gdyby uderzyła w ocean, to powstałaby ogromna fala tsunami. To by się wydarzyło, ale to się nie wydarzy, ponieważ uderzenie nam nie grozi. Być może byliście w Stanach, w Arizonie, tam jest taki krater Barringera, który został utworzony prawdopodobnie no właśnie w wyniku uderzenia planetoidy, która miała średnicę około 50 metrów. Ten krater ma ponad kilometr średnicy i 170 metrów głębokości. Prawdopodobnie powstał 50 tysięcy lat temu. Nie ma się czego bać, śpijmy dobrze, ale wiedzieć warto, że takie ciała niebieskie nas sobie mijają.
1: Chillizet. Nastaw się na chillout.

0: Kultowy album Confessions on the Dance Floor właśnie skończył 20 lat. Z tej okazji ukazał się w specjalnej limitowanej wersji na dwóch srebrnych winylach. W Chili Z możecie go wygrać. Zapraszam już dziś po 16. Jakub Lachowicz.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
4: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
5: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
11: Castorama!
9: Teoria
11: i praktyka.
9: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
11: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
9: Tak?
11: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej.
12: Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktu tu jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
14: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
15: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
2: Po reklamie.

0: spell. Love never changes, you know, people change, you know. Love never change. Love is universal. Love is going to express itself as a form of forgiveness and compassion, you know, for each other. You know?
1: Czas na konkurs taki popołudniowy. Mam nadzieję, że to również wasza ulubiona pozycja na naszej playliście. Mam dzisiaj niezwykłą książkę autorstwa Hansa Georga Schede. To jest biografia braci Grimm. Wszyscy znamy ich bajki, ale czy wiemy, kim byli? Dołączam smyczkę od Chili Z i piękna płyta Broken Bells, zawierająca m.in. Holding On for Life. 321-321-500. To jest numer telefonu, pod którym czekam na wasze zgłoszenia. Mamy jak zawsze trzy kategorie, w związku z tym trzy pytania, ale wybieramy tylko jedną. Czytam pytanie, które jest zawarte w wybranej przez ciebie kategorii i trzy możliwe odpowiedzi. Tylko jedna jest poprawna i te właśnie wskazujemy. Jeżeli pojawi się problem, miły prowadzący w miarę możliwości pomaga, ale tylko w miarę możliwości. No i to właściwie tyle. Konkurs jest bardzo fajny, wszyscy to wiedzą, jak ktoś jeszcze nie przekonał się, że tak powiem, osobiście, czy też naocznie albo nausznie, to warto spróbować. 321-321-500.

0: Konkurs taki popołudniowy.
1: Mateusz jest dzisiaj z nami. Cześć, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Mam dla ciebie tak, smyczkę od Chili Z, której wszyscy będą zazdrościć, płytę Broken Bells, świetna do słuchania w samochodzie, oczywiście o ile masz samochód z odtwarzaczem płyt kompaktowych.
2: Tak.
1: Bo jak nie, to zawsze można komuś ofiarować taką płytę. No właśnie, trochę nie wyobrażam sobie kupowania samochodu bez odtwarzacza. Płyta podobno to jest teraz trudniejsze. No ale to nie wnikajmy może. No
2: i... A moi znajomi faktycznie nie mają, ja jeszcze mam, co nie wiem, czy to dobrze, czy niedobrze. Muzycznie dobrze.
1: Nie wyobrażam sobie inaczej. No, pytanie, gdzie słuchać tych wszystkich płyt, które są w domu? No i mam książkę, biografię braci Grimm, Hansa Georga Schede. Dobra, Mateusz, co my tutaj mamy dzisiaj dla ciebie? Mamy dla ciebie kategorię dzielnicową, kategorię alternatywną i kategorię zgadnij, gdzie jestem. Takie trzy oto kategorie są, wybierasz, przypomnę, jedną, czy tam pytanie i trzy odpowiedzi.
2: To dzielnicowo poproszę. Mhm.
1: Mateusz, Jasień, Chełm i Ujeścisko to są dzielnice jednego z polskich miast. Mianowicie...
2: Gdańska.
1: Mianowicie Poznania, Sosnowca i Gdańska.
2: Gdańska.
0: Konkurs taki popołudniowy.
1: Choroba. Starałem się, żeby było trudne, naprawdę.
2: Mam dużo rodziny. Nawet ciocię na Ujeścisku.
1: A no tak. No to w takiej sytuacji autor pytań jest bezbronny.
2: Tak jest. Ja chyba wyprzedziłem system.
1: Tak, wyprzedziłeś system, to prawda. Pomyślałem, że gdybym napisał, w jakim mieście jest dzielnica Wrzeszcz, Oliwa i tam, no nie wiem, jeszcze jakąś bym, pewnie wiem, o, Rębiechowo na przykład, no to byłoby zbyt łatwe. A to takie trudne pytanie, no. Dobrze, super. Mateusz, cieszę się bardzo. Zestaw nagród już do ciebie wędruje. Dobrego popołudnia życzę.
2: Pozdrawiam, dziękuję.
1: Ukłony dla cioci.
2: Dziękuję. Może słuchać, kto wie.
1: Może. Wszystkiego dobrego, cześć.
2: Dziękuję.

Jakoś cały wieki tego Rubensa nie słyszałem. Wszystko okej? Okay? Mam nadzieję, że u was też. Dobrego popołudnia życzę i zostawiam was z Kubą Lachowiczem. Dziękuję za dziś, Rafał Turowski, Anderson Paak i Zbigniew Wodecki, jeszcze przed czwartą.

0: Reklama.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałoszlę.
0: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
3: We wtorek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. We wtorek cebula żółta, złoty 99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, cebula żółta, złoty 99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: 19 czerwca Stadion Miejski w Radomiu zamieni się w scenę światowego formatu, na której wystąpi legenda muzyki elektronicznej Jean-Michel Jarre. Spektakularne wizualizacje, lasery i potężne brzmienia. 19 czerwca Radom. Główny show wieczoru poprzedzi koncert Krzysztofa Zalewskiego.
5: Jeden wieczór, dwa koncerty.
4: Na wydarzenie zaprasza prezydent miasta Radomia. Bilety na biletyna.pl.
6: Jean-Michel Jarre, Radom, do zobaczenia.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 60% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,99. A Krakus, szynka konserwowa 455 gram. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch puszek. Najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Czy posiadanie naprawdę daje dziś wolność? A może ważniejszy staje się dostęp, elastyczność i brak długoterminowych zobowiązań? I jak to wszystko ma się dziś do mobilności? Tego dowiesz się z rozmów z Łukaszem Żurkiem, prezesem Sixt Polska. W nowym cyklu Nie kupuję, wynajmuję. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku przed 13 na antenie Chili Z. Na cykl zaprasza Sixt Polska. Nie kupuję, wynajmuję.pl.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 5,99 za 1 kg, aż 45% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
10: To się dzieje naprawdę. Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak, od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Honda ZR-V. Honda.pl.
11: 3,17,41.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć. 8,11.
13: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.

0: Nastaw się na Chill Out. To jest Radio CZ.
1: Nastaw się na Chill Out.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hermann.
3: Chciałbym teraz przytulić słuchaczy na zachodzie, bo u was jutro i dzisiaj jest najchłodniej. Jutro się nie zmieni. 9 stopni w okolicach Szczecina, Koszalina, 11 w Trójmieście. Za to sprawiedliwe będą opady deszczu, te prawie w całym kraju, prawie, ponieważ w Małopolsce i na Podkarpaciu i na Podhalu nic nie powinno padać. Na południu spodziewamy się również burz. Poza tym najcieplej jutro będzie w Warszawie do 26 stopni, 24 na Śląsku, w Krakowie najchłodniej, na Pomorzu do 9.
2: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hermann.
4: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
0: W międzyczasie w Chili Z. Zaprasza Jakub Lachowicz.
3: No niesprawiedliwe to takie, no przepraszam was na tym zachodzie. Chodźcie do nas, do Warszawy, tu jest ciepło. Tak serio, to minuta po 16 na zegarach. Jakub Lachowicz to ja, dzień dobry. Zapraszam na popołudnie w Chili Z. I zapraszam nie sam, bo za moment dołączy do nas...
0: W międzyczasie w Chili Z.
3: Natalia Mujanga ze swoim najnowszym, świetnym singlem.

0: Czekałem na ten dzień, żeby wreszcie porozmawiać z tą artystką. I ten dzień nastał. Natalia Mojanga, dzień dobry.
1: Dzień dobry. Bardzo dziękuję za zaproszenie.
0: Zwłaszcza, że jest powód. Piękny powód.
1: No dzisiaj premiera mojego nowego utworu.
0: Tak.
1: Pod tytułem Ile snów nam zostało?
2: No i tak, no i przychodzę tutaj.
0: Przychodzisz tutaj z pięknym...
1: Pogadać o tym.
0: Z pięknym, trochę bondowskim singlem.
1: Sam utwór mówi o tym, żeby cieszyć się po prostu każdą chwilą, którą przeżywamy. Ale przede wszystkim to tymi najmniejszymi rzeczami, żeby umieć to doceniać. Doceniać to, że jest ten ktoś obok, że otacza nas to, co właśnie, to co nas otacza. Że możemy się spotykać, tak jak my tutaj dzisiaj, żeby cieszyć się każdą właśnie chwilą, nie stresować na przykład premierą. Więc to też taka lekcja dla mnie, żeby pamiętać o tym.
0: Nie stresujesz się?
1: Trochę, ale bardziej jest, bardziej się cieszę. Tak.
0: Mój ulubiony fragment z tego to o tym, jak zabraknie butów przy drzwiach. To jest piękne. Jeśli kiedyś zabraknie moich butów przy drzwiach, a mój zapach rozwieje zapach koszonych traw, weź mnie ze sobą, chcę być z tobą w snach. To jest, jakbyś pisała wiersz.
1: Chyba trochę się tak jakoś rozkleiłam wtedy.
0: To jest piękne.
1: Tak? Podoba ci się? Bardzo dziękuję, bardzo mi miło.
0: Gdzieś tam drapie po serduszku, jak się tego słucha.
1: No, chciałam, żeby to było takie właśnie prawdziwe i czasami jest dużo rzeczy napisanych takich właśnie wprost, jak to. Nie chciałam uwijać w bawełnę, po prostu mówię to, co czuję, to, co myślę o miłości i to, co chciałabym powiedzieć tej drugiej osobie.

0: sobie.
1: Powiedziałem, że to ma taki pazur bondowski, zresztą w specjalnym komunikacie prasowym. Również jest to napisane. Ale to jest, myślę, zasługa tych smyczków pięknych.
0: Tak, marzyły mi się tam właśnie i widziałam takie smyki. Faktycznie lekko bondowski styl. To miło, że ty mówisz. Tak, i tak widziałam tam taką przestrzenną, bogatą jednak w aranż i w harmonię utwór. Bardziej mi chodziło o to, żeby właśnie dana osoba, jeżeli się wczuje w ten tekst, poczuła właśnie, że to ona stoi za tym mikrofonem i to ona śpiewa ten utwór dla kogoś. Więc tak to interpretuję, że każdy z nas jest właśnie tą osobą, która śpiewa, być może wydaje się dla pustej publiczności, ale siedzi choć ta jedna, która tego słucha i to zapamięta.
2: To jest premiera nowej piosenki w Chili Z.

0: Zapytałaś na swoim Instagramie przy okazji premiery beznamiętnie, zdaje się. Mhm. To twoje słynne pytanie, które wraca w każdym wywiadzie, mam wrażenie. Czy jest jeszcze miejsce na taką muzykę w Polsce? Mhm. No dobra, to było jakiś czas temu. To tak. Co powiesz dzisiaj o tym? Jakbyś miała ty odpowiedzieć?
1: Powiem ci tak, na początku, jak wstawiłam ten post, jeszcze wracając do tej historii, to ja w ogóle byłam załamana, bo stwierdziłam, że po prostu jest tak mały otwór, znaczy odbiór przez pierwszą jakieś tam dwie godziny tego postu właśnie z tym pytaniem. No nikt nie odpisywał i mam takie, Jezu, ja to chyba usunę. No kto takiej muzyki, faktycznie nikt takiej
0: nie
1: muzyki
0: nie trafiłaś w algorytm.
1: Faktycznie takiej muzyki nikt nie słucha. I potem obudziłam się rano, patrzę i tam w ogóle się zadziało coś, co jeszcze się nie działo na moim Instagramie, jak na mnie. Poszło to naprawdę fajnie. I dostałam duży odbiór wtedy. I że faktycznie jest, że według wielu osób jest takie, jest miejsce na taką muzykę, a przede wszystkim jest miejsce na autentyczność. I ludzie pisali, że nawet jeżeli w radiu nie ma miejsca na to, to w moim sercu jest. I te słowa po prostu pokazały mi to, że warto, warto po prostu być sobą, iść swoją drogą, nawet jak nie jest łatwo, nie jest to szybkie, to trzeba pamiętać, że to jest proces. I znajdą się ludzie, którzy docenią to, co robimy, autentyczność i tak.
0: Pomyślałem, że ty trafiłaś w idealny moment w ogóle z tym wszystkim. W czasach, kiedy wybiła się nagle Ray, w czasach, kiedy jest Olivia Dean, a my w Polsce mamy Natalię Mojangę.
1: No, czuję się zaszczycona tymi słowami, słuchaj.
0: No ale dobra, ale nie jest tak?
1: Nie, uwielbiam obydwie artystki, jest mi bardzo miło,
0: no, ale
1: naprawdę.
0: Zobacz, że akurat teraz one gdzieś tam zaczęły wychodzić z tego soulowego gdzieś tam podziemia grania nocami.
1: No myślę, że brakowało
0: w
1: takiej
0: tam
1: muzyki, gdzie jest muzyka organiczna, czyli żywe brzmienie instrumentów. I staram się za takim czymś podążać, że więc myślę, że taką muzyką będę się więcej dzielić, a to, że porównujesz tutaj, że przytaczasz takie nazwiska, jest mi ogromnie miło, bo uwielbiam obydwie artystki, ale się dzisiaj jakoś tak
0: spokojnie, tutaj emocje przy premierze, spokojnie. Natalia, życzę ci, żeby i tobie życzę, i słuchaczom życzę, żeby dużo snów nam zostało i dni, i żeby to były piękne dni, bo musimy przeżyć, żeby czekać na nowy single Natalii Mojangi.
1: Dokładnie tak, dziękuję.
0: Dziękuję ci bardzo, bo jest to piękna muzyka i czekamy na więcej i odsyłamy spragnionych, którzy tak jak ja mówią, że jest za mało twoich piosenek, do naszej live sesji. Można słuchać, tam jest nieco inaczej, tam jest extended version beznamiętnie,
1: tak,
0: z dodatkową zwrotką, więc proszę słuchać, proszę lajkować, proszę obserwować, bo o niej będzie bardzo głośno. Natalia Mojangę.
1: Bardzo ci dziękuję za miłą rozmowę.
0: Bardzo ci dziękuję. Śmieszne. Dziękuję.
1: Dziękuję.

0: namiętnie. Natalia Mujanga w wersji Chili Z Live Session. Ta wersja jest do waszej dyspozycji na naszym kanale na YouTubie, tak samo jak wywiad z Natalią. Chwilę temu tam trafił i mocno wam polecam wydłużona wersja naszego spotkania. Półgodzinna prawie rozmowa, to ona już dostępna. Chili Z we wtorek 25 minut po 16. To chciałem powiedzieć, schodząc z tematów muzycznych, ale nie. Za moment płyty Madony będę miał, Confessions on the Dance Floor na winylu, więc kto zainteresowany, polecam zostać. Steven Sanchez przed nami, jego Love, Love, Love. Tak wam gramy we wtorkowe popołudnie.
1: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
2: Autopromocja.
3: Poranny program Chili Z. Śniadanie do łóżka.
4: W filozofii mówi się, że dzień zaczyna się od myśli, które w nas zapadają. Dlatego daję wam muzykę, słowo i historię, które budują piękne początki. Zapraszam, Magdalena Kasperowicz.
3: Śniadanie do łóżka. Od poniedziałku do piątku, od godziny 7 do 10. Tylko w Chili Z.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
5: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
6: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
7: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
8: Może zamiast wątpić, będziemy się wspierać? Teraz w T-Mobile dla firm masz internet światłowodowy i abonament za 50 zł miesięcznie plus VAT przez rok, a dodatkowo najnowszy Samsung Galaxy S26 Ultra.
9: 15 i 16 maja. Stadion Syrenki i Warsonalia. Wracamy z rozmachem i mocnym line-upem. Kuban, Young Iggy, Igo, Enej, Problem, Białas, Wideo i Kombi. Więcej informacji na warsonalia.waw.pl.
10: Skoczysz do Carrefoura?
11: Tak, mają promkę, drugi 80% taniej. Chipsy Crunchips od 130 do 140 gramów, 4,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 9 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,19.
12: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex plus 13 tysięcy od Oleofarm.
13: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
14: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
13: Serio? Też na wysokie kwoty?
14: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
15: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
16: Co masz?
17: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
16: Chips Lays? Dzięki.
17: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
16: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
17: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
18: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
19: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
20: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
19: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
20: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
19: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
21: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
22: Już są! Dni My Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w My Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
3: Po reklamie.

Passenger, czyli Z. Sword from the Stone, czyli Z, 20 minut przed 17. Ten tydzień w czyli Z należy do królowej we własnej osobie Madony. Madony i jej albumu Confessions on the Dance Floor, który jest kultowy już i który właśnie skończył 20 lat. Z tej okazji ukazał się w limitowanej edycji na dwóch srebrnych płytach winylowych. Jest to kolejna płyta po Bedtime Stories, Like a Prayer, True Blue, która dołączyła do tej serii. I tak oto mamy srebrną Madonę. I tak się złożyło, że mam dla was te płyty. Ostatnio rozmawiałem z kimś i ktoś mnie zapytał, jako fana Madony, na czym polega jej sukces. Na publiczności, wiadomo, bo przedział wiekowy na jej koncertach wynosi od 12 do 112 lat, płeć mieszana, poczucie humoru niesamowite. Natomiast sama trasa Confessions Tour, czyli trasa, która promowała wspomniany album, no, Madonna wtedy we wspaniałej formie, aż ciary mnie przechodzą na samo wspomnienie, bo ona wtedy obiecała zamienić świat w cały taneczny parkiet, a jej czciciele wiernie poddali się zaleceniom Dancing Queen, zwłaszcza, że niektórych zmusiła pejczykiem do tego, ale to już pominę. Madonna wspaniała, na przykład tańczyła na stalowej poręczy, która była symbolem konia, tyle że Madonna przyspawała do tej rury siodło, a potem co się na tym siodle działo, to już nie będę mówić, 16 jest, panie i panowie. Natomiast cały album Confessions on the Dance Floor jest świetny, na przykład klip do Hang Up Madonna nazwała Holdem dla Johna Travolty i mimo że Madonna wtedy miała 47 lat, to wywijała nieziemsko, zwłaszcza, że no, miała wtedy problemy ze zdrowiem, miała złamaną rękę, obojczyk i trzy żebra oraz mniej groźne stłuczenia i w efekcie spędziła kilka tygodni praktycznie wyłącznie leżąc, a kiedy zaczęły się prace na planie teledysku, kości Madony nie były jeszcze całkowicie zrośnięte, więc każdy ruch był okupiony ogromnym bólem, ale jak to powiedziała Madonna, wytrzymała dzięki silnej woli i wyszło pięknie. Albumy Confessions on the Dance Floor na winylu czekają. W tym momencie uruchamiam naszą skrzynkę konkurs@czyliz.pl. konkurs@czyliz.pl. A że ostatnio Madonna wydała duet z Sabriną Carpenter, to z kim Madonna powinna jeszcze zaśpiewać i dlaczego akurat z tą osobą? Krótko, proszę uzasadnić i wysłać odpowiedź na konkurs@czyliz.pl. Wymarzony duet Madony to z kim? konkurs@czyliz.pl. I w oczekiwaniu na wasze głosy zagram Human Nature, świetny numer, królowa we własnej osobie w czyli Z. konkurs@czyliz.pl. ostatni raz powtórzę.

0: że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Głupku, przecież ja biorę ciebie. Męskie granie orkiestra 2026. No wchodzi, wchodzi jednak. Trzeba było dać chwilę. 10 minut i będzie 17. Męskie granie, Igor Herbut, Zaria, Vito Bambino to za nami. W sprawie Madonny. Madonnowymi płytami was obsypię, jeżeli napiszecie na konkurs małpa.cz.pl o wymarzony duet Madony. I krótko uzasadnijcie. Błagam was, uzasadniajcie swoje wypowiedzi, żebyśmy mieli z czego wybierać. Wiadomo, konkurs małpa.cz.pl, winyle Madony czekają. A teraz Moby, jeszcze przed 17. O 17 powiem wam, jaka będzie pogoda i wrócę do was z kolejną godziną nastawiania was na chillout.

0: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Po reklamie.

0: Si Lizette. Pogoda.
1: Mocą na zachodzie i na północy i miejscami w centrum spodziewamy się opadów deszczu. Najwięcej tych opadów będzie na zachodzie kraju. Podobnie jutro też deszczowy zachód, niestety, ale popada prawie w całym kraju, wyjątkiem Małopolska, Podkarpacie i Podhale. Tutaj padać nie powinno. I niesprawiedliwie temperaturowo jutro, bo nawet 26 stopni w centrum i na południu, a tylko 9 tyle na Nizinie Szczecińskiej.
2: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
0: W międzyczasie w Chili Z zaprasza Jakub Lachowicz.
1: Dzień dobry, Jakub Lachowicz to ja, 17 na zegarach, we wtorek słuchacie Chili Z. Sprawdziłem, że jeszcze tylko jutro musimy wytrzymać te nierówności temperaturowe i w czwartek już będziemy zbliżeni w miarę do siebie. Zapraszam na kolejną wspólną godzinę.
0: W międzyczasie w Chili Z.
1: Co powiecie na nową muzykę teraz? MT Jones, You Don't Love Me Now. To ode mnie na początek. Dzień dobry, kłaniam się, słuchacie Chili Z.

Dawid Podsiadło, Sezon w Chili Z, jego najnowszy singiel. Kto się wybiera na obrotowe stadiony? No to na pewno tam to usłyszycie. 11 minut po 17 we wtorek w Chili Z. Adaptacja dzieła Homera teraz na tapecie, panie i panowie. Podjął się tego brytyjski reżyser Christopher Nolan, twórca takich filmów jak Dunkierka, Incepcja, Momento czy Oppenheimer. Na razie wiemy, że Odyseja, bo o niej mowa, ma być najbardziej epickim z jego dotychczasowych dokonań, jednak jak sam zapewnia Christopher Nolan właśnie, nie będzie to najdłuższy z jego filmów, bo nie przekroczą długością czasu trwania 3-godzinnego Oppenheimera. Pierwszy zwiastun tego filmu, czyli Odysei, opublikowano już w grudniu. Wtedy niespełna dwuminutowy klip skupiał się na postaci Odyseusza granej przez Matta Damona. I widzieliśmy w nim takie majestatyczne ujęcia statków pływających po oceanie, ale i imponujące sceny zbiorowe, które rozgrywały się na tle zjawiskowych krajobrazów. Teraz mamy drugi zwiastun i tam trochę więcej widać, bo poza Damonem możemy zobaczyć fragmenty scen z udziałem Anne Hathaway, Toma Hollanda, Roberta Pattinsona czy Charlie Strayton. Twórcy chwalą się dopracowaną warstwą wizualną, pokazując ujęcia walki z cyklopami oraz kadry na monumentalną scenografię. Do współpracy Odysei Nolan zaprosił największe gwiazdy srebrnego ekranu, bo poza wspomnianymi aktorami, również m.in. Zendaya, Elliot Page, czy, uwaga, to ciekawostka, raper Travis Scott. Pod względem technicznym Odyseja już teraz przeszła do historii, bo będzie to pierwszy na świecie film fabularny nakręcony w 100% za pomocą kamery IMAX. A jak Nolan sobie poradził z adaptacją tego znanego na całym świecie eposu? No to przekonamy się i to już naprawdę niedługo, bo 17 lipca premiera w kinach tego obrazu Odysei właśnie. A u nas teraz Poland Pan i Kids Return, Bluetopia. 13 minut po 17, tak wam gra, czyli za we wtorek. Gdziekolwiek jesteście, mam nadzieję, że już możecie nastawić się na chill. A kto w pracy, też damy radę, jesteśmy razem, spokojnie. Jesteśmy tutaj, żeby było wam dobrze. No, my ten chill out mamy wpisany w nazwę, wiadomo.

0: Kochanie, tylko nie złam mi serca. Jaki to piękny apel. Elton John, Kiki Dive, czyli Z. Z ciekawostek państwo nie spotkali się w studiu, kiedy to nagrywali, bo Elton nagrywał w Londynie, Kiki Dive w Los Angeles, a i tak wyszedł z tego piękny przebój, do którego zawsze warto wracać i robimy to z przyjemnością. 25 minut po 17, wtorek z czyli Z. Mam nadzieję, że na chillaucie jak najbardziej.
1: Czyli Z. Nastaw się na chillout.
2: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
3: Autopromocja. Międzypokoleniowe rozmowy o tym, co w życiu naprawdę ważne. Bez tabu, z czułością, szacunkiem, ale i humorem. Spotkania z osobami, które przeżyły już wiele, ale wciąż mają w sobie ciekawość świata i mądrość, której często brakuje nam, młodszym pokoleniom.
1: Między nami pokoleniami. Słuchaj na player.chillz.pl oraz platformach streamingowych. Nowe odcinki w środę o 20:00.
3: Zapraszam, Dominika Kontarowicz.
4: Autopromocja.
1: Reklama.
5: Nie muszą robić hałasu, by było o nich głośno. Hybrydy plug-in z gamy dostawczych modeli Ford Pro napędzą Twój biznes wydajnie, oszczędnie i zeroemisyjnie, gdy tego potrzebujesz. A do dalszych zadań bezstresowo poprowadzi Cię silnik spalinowy. Teraz Transit Custom Plug-in Hybrid z 2,5-litrowym silnikiem o mocy 232 koni mechanicznych już od 124 900 zł netto. Ford Pro. Nie musisz wybierać. Masz wszystko. Zapraszamy do salonu Forda i na Ford.pl.
6: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobile One. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
7: Ski-team. Czas na rower. W Ski-team czeka największy wybór rowerów Cube. Górskich, miejskich, gravel, trekkingowych i hybrydowych. Niezależnie od tego, jak i gdzie jeździsz, znajdziesz model idealny dla siebie. Nowy rower bez odsetek? 20 rat 0% w Ski-Team i na skiteam.pl. Ski-Team.
8: Czy posiadanie naprawdę daje dziś wolność? A może ważniejszy staje się dostęp, elastyczność i brak długoterminowych zobowiązań? I jak to wszystko ma się dziś do mobilności? Tego dowiesz się z rozmów z Łukaszem Żurkiem, prezesem Sixt Polska. W nowym cyklu Nie kupuję, wynajmuję. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku przed 13:00 na antenie Chili Z. Na cykl zaprasza Sixt Polska. Nie kupuję, wynajmuję.pl.
9: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
10: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
9: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
10: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
9: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
1: Po reklamie.

Harry Styles Cinema w Chili Z 20 minut przed 18. Tematem tegorocznej wystawy Costume Institute utworzonym przy Metropolitan Museum of Art jest sztuka kostiumu tytułowa Costume Art, a motywem przewodnim na wieczór Met Gali było hasło Moda jest sztuką. To jest wydarzenie, które odbyło się wczoraj, ale chciałbym zwrócić Waszą uwagę na tą wystawę, która otwiera się przy okazji Met Gali co roku i tak od 10 maja do 10 stycznia 2027 roku będziecie mogli zobaczyć wystawę, która bada relacje pomiędzy ubiorem a ciałem, zestawiając około 200 historycznych i współczesnych strojów z dziełami sztuki, obrazami, rzeźbami z ogromnych zbiorów Muzeum de Met. A zaproszeni na galę celebrującą jej otwarcie goście mieli wyjątkowy temat do interpretacji. W swoim manifestie kuratorskim Bolton podkreślił, że moda zbyt długo była traktowana jako, cytuję, płytka kuzynka malarstwa czy rzeźby, a tradycyjne wystawy mody często zamrażają ubiór w czasie. Jest specjalny manifest, w którym napisał: moda nie jest martwym artefaktem. To sztuka, która wymaga dialogu z ciałem. Poprzez zestawienie jej z kanonicznymi dziełami sztuki z kolekcji Met chcemy pokazać, że krawiec i rzeźbiarz operują tym samym językiem formy, objętości i proporcji. Wystawa podzielona jest na sekcje odpowiadające różnym stanom i typom sylwetki i podobną koncepcję przyjęli goście na Met Gali, zestawiając swoje kostiumy z konkretnymi dziełami sztuki. Na przykład Gracie Abrams nawiązała do obrazu Gustawa Klimta w swojej kreacji i to jest ciekawa suknia, myślę, bo jej wykonanie, naszycie i wyhaftowanie elementów ponoć zajęło 294 godziny. A to wcale nie koniec, bo Amy Sherald, której kostium, no tak, kostium, ożywiał jej obraz z 2013 roku Miss Everything, ale do tego były też wcielenia na przykład w bohaterkę obrazu Johna Singera Sargenta, Madame X. I ciekawą koncepcję przyjęła również dzisiaj przywoływana Madonna, która wcieliła się w postać surrealistycznego obrazu Leonory Carrington, Kuszenie świętego Antoniego II. I to był strój, który wieńczył wysoki cylinder, który wyglądał jak statek piracki z masztem i żaglami. A pod kapeluszą Madonna miała robioną na zamówienie perukę z brązowymi włosami, wykonaną przez artystkę włosów Maria Dierman. Ale oprócz tych sukni balowych wartych miliony dolarów, kurator wystawy umieścił na niej również współczesne projekty i przypomniał, że o statusie dzieła sztuki decyduje intencja twórcza, a nie koszt wykonania. I to ładna sentencja całego tego wieczoru.

Holly Humberstone, Cruel World. Czyli za 12 minut przed 18. O 18 oczywiście doinformujemy się kulturalnie w pogoni za kulturą. Ale zanim będzie 18, to jeszcze pocelebrujemy sobie urodziny wielkiej artystki, jaką jest Adele. Adele dzisiaj ma urodziny, czyli byk. Byczkiem jest, tak jak ja. Natomiast co się dzieje u Adele? Czytam nagłówki, uwaga. Dawno niewidziana Adele z 13-letnim synem Angelo biegnie zobaczyć Justina Biebera na Coachelli. Ostatnie lata życia Adele upłynęły pod znakiem wyciszenia i skupienia na życiu prywatnym. Teraz ponoć wchodzi do studia. No tak, oficjalnie potwierdzono, że Adele dołączyła do obsady filmu Cry to Heaven, za którego reżyserii odpowiada Tom Ford. Premiera tego obrazu, będącego ekranizacją znanej powieści z lat 80. jeszcze w tym roku, i podobno do tego filmu Adele ma nagrać specjalną piosenkę. Poza tym nie mamy nowego materiału od 2021 roku, kiedy to Adele wydała swój album 30. Jakie są fakty? Fakty są takie, że piosenka, którą wam zagram, to jest autoanaliza po rozstaniu z mężem, Simonem Koneckim. I zawsze zastanawiam się, co ten facet w ogóle musi czuć. Że ona wydała płytę i o tym rozstaniu cały świat słucha, wzrusza się, śpiewa. Piosenka I Drink Wine. Przy pomocy kieliszków wina Adele próbowała naprawić zrujnowaną samoocenę, ale finalnie to nie wyszło i ostatecznie to nie alkoholem poprawiła swój nastrój, ale jednak psychoterapią. I bardzo dobrze, pomogło jej to. Dodała, że w czasie trwania małżeństwa brała wszystko do siebie, co było dla niej bardzo toksyczne. A dzisiaj Adele jest na całe szczęście w innym miejscu. Z ciekawostek jeszcze takich stricte muzycznych, utwór I Drink Wine trwał w pierwszej wersji 15 minut, ale wytwórnia powiedziała, że nie ma mowy, że żadne radio tego nie zagra i skrócono to do 5. Co i tak w dzisiejszych czasach jest długie, ale za to jakie ładne. Więc posłuchajmy Adele w dniu jej urodzin. Numer nosi tytuł I Drink Wine i proponuję go teraz w Chillizat.

0: oczama.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
0: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
3: 19 czerwca Stadion Miejski w Radomiu zamieni się w scenę światowego formatu, na której wystąpi legenda muzyki elektronicznej Jean-Michel Jarre. Spektakularne wizualizacje, lasery i potężne brzmienia. 19 czerwca Radom. Główny show wieczoru poprzedzi koncert Krzysztofa Zaleckiego.
4: Jeden wieczór, dwa koncerty.
3: Na wydarzenie zaprasza prezydent miasta Radomia. Bilety na biletyna.pl.
5: Jean-Michel Jarre, Radom. Do zobaczenia.
6: Wiosna w Warszawie ma swój adres. Elektrownia Powiśle. Miejsce na zakupy, spotkania i dobre jedzenie. Odwiedź Elektrownię Powiśle i zobacz, jak wygląda wiosna na Powiślu.
7: Skidim! Czas na rower. W Skidim czeka największy wybór rowerów Cube. Górskich, miejskich, gravel, trekkingowych i hybrydowych. Niezależnie od tego, jak i gdzie jeździsz, znajdziesz model idealny dla siebie. Nowy rower bez odsetek? 20 rat 0% w Skidim i na skidim.pl.
0: Skidim! Po reklamie.

0: Zastaw się na Chill Out. To jest Radio Chili Z.
1: Zastaw się na Chill Out.
2: Spójrzmy na zegar. Minuta po 18:00 w studiu Kasia Kozak.
0: W pogoni za kulturą.
3: W warszawskiej Królikarni otwiera się nowa wystawa. Rzeźba na meblościankę to nostalgiczna podróż do czasów PRL-u. W Muzeum Rzeźby imienia Ksawerego Dunikowskiego w Królikarni zobaczymy projekty opracowane w latach 50. XX wieku. Zespół projektantów z Instytutu Wzornictwa Przemysłowego w Warszawie projektował wtedy ceramiczne figurki, pingwiny, małpki i siłacze. Miały być przeznaczone do produkcji masowej. W Królikarni zobaczymy wyjątkową kolekcję Muzeum Narodowego, złożoną z pierwowzorów znanych nam figurek. To pierwsze egzemplarze, których produkcję artyści nadzorowali osobiście. Rzeźba na meblościankę rusza 14 maja. W Muzeum Mazowieckim w Płocku zbliża się wystawa prac Józefa Wilkonia z okazji 70-lecia jego twórczości. To jeden z najwybitniejszych polskich ilustratorów, a także malarz i rzeźbiarz. Wilkoń zilustrował ponad 200 książek tłumaczonych na kilkadziesiąt języków. Retrospekcja 70 lat twórczości Józefa Wilkonia to wystawa, na której zobaczymy około 100 jego prac. Organizatorzy gwarantują, że na miejscu poczujemy się jak w baśni. W końcu Wilkoń to człowiek, który sprawił, że ilustracje dla dzieci zaczęto w Polsce brać na poważnie. Uroku wystawie dodadzą rzeźby artysty, w tym blaszane ryby i inne formy z drewna i metalu. Józef Wilkoń w Muzeum Mazowieckim w Płocku czeka na Was od 6 maja do 2 sierpnia. Takiego Jana Matejki jeszcze nie znamy. Satyryczne rysunki tego XIX-wiecznego artysty zobaczymy w Muzeum Narodowym w Krakowie. Wystawa Satyra i komiks u Jana Matejki obiecuje humor i autoironię. Matejko poza spektakularnymi obrazami tworzył nie mniej ciekawe rysunki ołówkiem na papierze. W latach 70. i 80. XIX wieku rysował sceny z życia rodzinnego i na przykład polowanie na zające. Te prace kpią z patosu i celebry znanego mu świata, ale były też dla artysty sposobem na humorystyczne przedstawienie samego siebie. Wystawa Satyra i komiks u Jana Matejki w oddziale MNK Matejko przy Floriańskiej w Krakowie ruszy 15 maja.
0: W pogoni za kulturą.
4: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
0: W międzyczasie w Chili Z. Zaprasza Jakub Lachowicz.
2: Dziękujemy Kasi Kozak. 4 minuty po 18:00 w tej chwili na zegarach. Jakub Lachowicz to ja. Dzień dobry, kłaniam się i zapraszam na kolejną wspólną godzinę. Hope Tala zacznie ze swoim Thank Goodness. Thank Goodness już 18:00. Proszę odpocząć.
0: W międzyczasie w Chili Z.

facet pyta kobietę, kto odwiezie cię do domu wieczorem? No, to nie mogło się nie udać, tak myślę. The Cars i ich piosenka Drive. No, jeżeli zespół The Cars nie nagrałby piosenki Drive, no to no, byłoby to zdecydowanie zmarnowanie takiego potencjału, ale nagrali całe szczęście, bo to największy przebój tej grupy. Z ciekawostek śpiewa tutaj

Benjamin Orr, właściwie Benjamin Orzechowski, gitarzysta z polskimi korzeniami. Robi to w piękny sposób. No ale długo by trzeba było szukać w katalogu lat 80. piosenki, która nie ma melodii, która jest po prostu zła. No, mówię tu oczywiście o takich dobrych amerykańskich latach 80. Świetna dekada. Kwadrans po 18. 7 nowych muzeów od Abu Zabi po Tokio znalazło się na prestiżowej liście Preversailles 2026. Mamy nowy ranking i wśród nagrodzonych obiektów jest tylko jedno z Europy. I to jest wyróżnienie wyjątkowe, bo nie jest już wyłącznie oceną estetyki, a wyróżnienie to przyznawane jest pod auspicjami UNESCO i coraz wyraźniej pokazuje, że te współczesne muzea stają się narracją, doświadczeniem i przestrzenią społeczną jednocześnie. Bo na przykład jury bierze pod uwagę kontekst społeczny, ekologiczny i kulturowy. Jak podkreślają organizatorzy, nagroda ma promować inteligentną równowagę, która łączy design z odpowiedzialnością za środowisko i za wspólnotę. Więc tak oto mamy muzeum z Chin, mamy z Japonii, mamy z USA, z Uzbekistanu, ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. I to jest zestawienie geograficznie rozproszone, ale spójne ideowo, bo każde z tych miejsc traktuje architekturę jako język opowieści. Na przykład dobrym przykładem jest muzeum w Chinach, które próbuje zmaterializować zapach. Wydawałoby się, że niemożliwe. A jednak, bo budynek składa się z cylindrycznych form inspirowanych procesem destylacji, a zwiedzanie opiera się na doświadczeniu sensorycznym, czyli można poczuć. Jedno z Europy, jak wspomniałem, jest to muzeum na Litwie, które nie jest rekonstrukcją muzealną, lecz jako jest doświadczeniem przestrzennym, bo budynek ten przypomina małe miasteczko, co pozwala odwiedzającym wejść w historię. Więc na Litwę mam najbliżej, gdyby ktoś szukał. Zagrajmy. Olivia Dean, Let Alone the One You Love, w Chili Z Teraz.

0: że to żart. Kaśka Sochacka, niebo było różowe. Czy dzisiaj niebo będzie różowe? Czy może gdzieś jest? Nie, chyba jeszcze za wcześnie. 25 minut po 18. Kaśka Sochacka zawsze z wielką przyjemnością w Chili Z. A przed nami m.in. Lidmore, Dim, to u nas za chwilę. A w sprawie obserwacji nieba zapraszam WhatsApp zawsze otwarty. 500-321-544. Bo wiecie, my tu okien nie mamy, więc gdyby ktoś podesłał, to będę bardzo zobowiązany.
1: Na program zaprosił jego sponsor. Właściciel marki Active Lab Pharma. Producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
2: Autopromocja.
3: A jeszcze dziś wieczorem w Chili Z. Od godziny 20 wycieczka przez gatunki, klimaty i epoki, czyli audycja Osobiście Wyszukane.
4: Osobiście Wyszukane to program, w którym odkrywam dla Was to, co nowe i nieznane oraz przypominam to, o czym być może zdążyliście zapomnieć. Zapraszam, Bartek Luszewski.
3: Zostań z nami. Chili Z. Nastaw się na chill out.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
5: Przyszłość motoryzacji zaprojektowaliśmy w każdym detalu. Tak powstał ultranowoczesny SUV Lexus RZ. Przełomowy układ steer-by-wire gwarantujący niezrównaną precyzję prowadzenia i oszałamiająca moc nawet ponad 400 koni mechanicznych. Nowy Lexus RZ. Rewolucja totalna. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 4 do 9 maja. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
6: Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na Ciebie. Half Price. Great Brands. Yeah.

0: Czas na rower. W Skidin czeka największy wybór rowerów Cube. Górskich, miejskich, gravel, trekkingowych i hybrydowych. Niezależnie od tego, jak i gdzie jeździsz, znajdziesz model idealny dla siebie. Nowy rower bez odsetek? 20 rat 0% w Skidin i na skiteam.pl.
1: Skiteam! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
5: Po reklamie.

Not the Only One zaśpiewał Sam Smith. W Trivizat. Sam Smith, który ostatnio gdzieś zaginął, niestety nie ma go. No, mógłby coś wydać, to mogłoby być ciekawe. No chyba, że jest szczęśliwy, no to wtedy... Dobra, spuśćmy na to zasłonę milczenia. 18 minut i będzie 19. Ostatni wywiad z Marilyn Monroe ukazał się 3 sierpnia 1962 roku, czyli dzień przed jej śmiercią. I wtedy ukazał się on w mocno okrojonej wersji, a wkrótce przeczytamy tę rozmowę w całości. Do tego wraz z rozmową ukażą się unikatowe zdjęcia, negatywy, które przeleżały w szufladzie kilkadziesiąt lat. 1 czerwca Marilyn Monroe skończyłaby 100 lat. Z tej okazji zaplanowano premierę książki, której, jak powiedziałem, przeczytamy pełny wywiad. Ostatni wywiad Marilyn Monroe. Część rozmowy zautoryzowana przez nią pojawiła się w gazecie zgodnie z ustaleniami. Dzień później świat obiegła informacja o śmierci Marilyn Monroe. Dziennikarz, który przeprowadził tę rozmowę, Richard Merriman, schował taśmy z rozmową i dopiero w 92 część nagrania została wykorzystana w filmie dokumentalnym. Z kolei te rolki fotograficzne ze zdjęciami aktorki przeleżały w szufladzie ponad pół wieku. Marilyn Monroe, która udzieliła wywiadu, który miał być częścią jej powrotu do pracy po długim leczeniu, bo przypomnę, że chorowała na zapalenie zatok, na depresję i endometriozę. Cała rozmowa opublikowana będzie w książce, ale już teraz mamy fragmenty całej rozmowy. Nie mam nic przeciwko żartom, ale może lepiej nie żartuj ze mnie w tej rozmowie, tak mówiła do dziennikarza. Gdy zapytał ją, czym jest dla niej sława, odpowiedziała, jest jak kawior, wykwintna i smaczna, ale nie możesz codziennie jeść kawioru, prawda? Sława jest zmienna, nie liczę na nią, umiem bez niej żyć, przyniosła mi kilka bolesnych chwil, ale również przyjemnych. Do tego Merriman opowiadał, że Marilyn Monroe nie miała nic przeciwko temu, by być symbolem seksu, choć były momenty, kiedy czuła się znieważona, na przykład gdy jej nagie zdjęcia z młodości trafiły do szerokiej publiczności. Premiera książki w USA zaplanowana jest na za chwilę i będzie można przeczytać cały wywiad, więc czekamy na polskie tłumaczenie, drogie wydawnictwa. I gramy Paulę Romę teraz. Więcej czasu na miłość. To jest jej najnowszy singiel. Chwilę przed wydaniem nowego albumu Pauli. Ten już naprawdę niedługo. Kwadrans i będzie 19 we wtorkowym Chillizat.

Więcej czasu na miłość. No, przydałoby się chyba zawsze więcej czasu na coś, na miłość szczególnie. 11 minut i będzie 19 w naszym Chili Z. Dzisiaj mamy wtorek, więc o 20 Bartek Winczewski, osobiście wyszukany. A ja wam wyszukałem na koniec coś nie tak dawnego, ale jednak coś, co przeszło trochę niezauważone i w sumie się nie dziwię. Natomiast po kolei. Cher, cesarzowa. Musical Mamma Mia, ścieżka dźwiękowa, i to właśnie ta ścieżka dźwiękowa zainspirowała samą Cher do tego, aby nagrać płytę z piosenkami Abby. A jak wiadomo, wielokrotnie o tym mówiłem, że Abba nie zgadza się za często na to, aby wykorzystywać sample ich utworów nawet, czy fragmenty, czy w ogóle wyrażać zgodę na nowe nagrania. No to udało się między innymi producentom projektu 80s pod koniec lat 90. czy Madonie w swoim słynnym Hang Up też wykorzystała sample utworu Gimme Gimme Gimme. I jakiś czas temu Cher zwróciła się z prośbą do Abby, czy mogłaby nagrać, i usłyszała w odpowiedzi, że no przecież Cher się nie odmawia. I ja tak z dystansem podchodziłem do tej płyty i dalej podchodzę, bo Cher zrobiła trochę taką odtwórczą rolę. No nie były to piosenki i wersje, które zmieniły kierunek kuli ziemskiej. Natomiast są tam perełki. Jedną z tych perełek zagram teraz w Chili Z i to będzie jedna z najsmutniejszych piosenek zespołu ABBA o rozstaniu. I tak naprawdę był to mroczny zwiastun zmian w twórczości grupy, ponieważ no, państwo się pokłócili trochę, były rozwody, rozstania. A piosenka o tym, że podczas gdy jedno płacze, to drugie już sobie znalazło nową osobę fajną, jest jej miło, dobrze, a druga osoba po prostu nie czuje się dobrze. One of Us w wersji cesarzowej ode mnie na koniec. Proszę to potraktować jako ciekawostkę. Jakub Lachowicz, dziękuję państwu za dzisiaj. Słyszymy się w Chili Z jutro od 16. Znowu przybędę z płytami Madonny. Więc polecam. I polecam Bartka o 20, więc bądźcie z Chili Z. Dobrego wieczoru, dziękuję. Do usłyszenia.

0: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
1: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
2: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
3: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Dzbanki, butelki oraz systemy filtrujące Aquafor usuwają z wody mikroplastik i są wolne od kaucji. Zadbaj o siebie i planetę. Poznaj nasze produkty na www.aquafor.pl.
6: Aquafor. Po reklamie.

0: Autopromocja.
1: Zmiany zaczynają się od ciebie, a wiosna to idealny moment, by złapać równowagę i poczuć przypływ energii. Weź udział w konkursie i napisz, jakie zdrowe nawyki wprowadzasz na wiosnę, żeby zadbać o siebie i żyć w stylu fit. Zgłoszenie wyślij na adres konkurs@chilizet.pl. Na autorów najciekawszych propozycji czekają vouchery na catering dietetyczny. Chilizet. Nastaw się na wiosenny chillout.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
2: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Czas na rower. W Ski Team czeka największy wybór rowerów Cube. Górskich, miejskich, gravel, trekkingowych i hybrydowych. Niezależnie od tego, jak i gdzie jeździsz, znajdziesz model idealny dla siebie. Nowy rower bez odsetek? 20 rat 0% w Ski Team i na skiteam.pl.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Po reklamie.

0: reklama.
1: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
2: Nowa sofa, dodatki, a może meble do ogrodu? Skorzystaj z wiosennych okazji. W Black Red White rabaty do 50% na meble, dodatki i zakupy w 20 ratach 0%. Tylko do 10 maja. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
3: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
4: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
0: Po reklamie.

0: Osobiście wyszukane. Zaprasza Bartek Winczewski.
1: A to nie wiem, jak to się stało, no ale niech tak będzie. Niech Wrong Everything But The Girl przygrywa nam w tle raz jeszcze. Od tego dziś zaczęliśmy nasze wieczorne, wtorkowe spotkanie. Bartek Winczewski, dobry wieczór, tu osobiście wyszukane w Chili Z. Everything But The Girl na dobry początek nieprzypadkowo. Jutro, 6 maja, minie 30 lat od premiery albumu Walking Wounded, albumu, z którego singiel Wrong pochodzi. To ważna płyta w dyskografii duetu Everything But The Girl. Świeżo po sukcesie remiksu piosenki Missing, która przypomniała światu o Everything But The Girl, która także wyniosła ich twórczość na zupełnie nowy poziom. Nagle z twórców przyjemnego, inteligentnego, rozmarzonego popu dla starszych słuchaczy stali się ulubieńcami klubowej publiczności. Grzechem byłoby nie pójść tym tropem. Tracy Thorne i Ben Watt zatem tym tropem poszli, zaczęli interesować się taneczną elektroniką. Ona zresztą przeżywała wówczas całkiem dużą popularność. No właśnie, i dzięki temu na płycie Walking Wounded dużo odniesień do klubowych brzmień. Z jednej strony muzyka house, z drugiej drum and bass. Te dwa gatunki wówczas najbardziej pociągały muzycznie Bena Watta, producenta całości tego materiału. No i właśnie w taką stronę postanowili pójść z Tracy Thorne, wokalistką Everything But The Girl, a prywatnie jego żoną. 6 maja 1996 roku, to wtedy ukazała się płyta Walking Wounded, płyta, z którą dziś w osobiście wyszukanych zostajemy na dłużej.

Mam szczególną słabość do Everything But The Girl, a do tego albumu, do płyty Walking Wounded z 1996 roku. No to już w ogóle jutro minie 30 lat od premiery tej płyty. Pamiętam, miałem ją na kasecie, później na płycie kompaktowej. Wspomnienia wróciły, no może daleko do wzruszenia, ale tak, zrobiło się nieco sentymentalnie. Cieszę się, że dziś możemy przypominać sobie fantastyczną muzykę z tej płyty. Rok 1996 w ogóle obfitował w wiele fantastycznych płyt, w osobiście wyszukanych. Wracamy do tych albumów sprzed 30 lat regularnie. No ale dziś w roli głównej Everything But The Girl, album Walking Wounded. Zaczęliśmy od singla Wrong, to jeden z tych tanecznych, house'owych numerów na tej płycie. Przed momentem nagranie tytułowe Walking Wounded. To właśnie wyraz ówczesnych fascynacji Bena Watta drum and bassem, wszelkiej maści połamanymi rytmami. Jest też nagranie zatytułowane Flipside. Śmiem twierdzić, że to taka Bena Watta i Tracy Thorn ówczesna odpowiedź na całkiem wtedy popularny trip-hop.

Pierwszy fragment albumu Walking Wounded duetu Everything But The Girl za nami. To przypominam w związku z 30. rocznicą premiery tej płyty. Ona wypada jutro. Mógłbym tu zagrać kolejne 8 piosenek z tej płyty. Może innym razem, bo dziś przed nami jeszcze dużo, dużo innej, przede wszystkim nowej muzyki, nowości. W tym klimacie zostajemy już do końca, czyli do 22. Obiecywałem, że wrócimy do wydanej kilka tygodni temu debiutanckiej płyty duetu Norah Jane i Morlov. Norah Jane, nie mylić z Doron Jones, to holenderska wokalistka. Morlov to jej kolega z Amsterdamu, który produkuje muzykę. No i wspólnie właśnie podpisali się pod płytą zatytułowaną Godspeed. Solidna mieszanka nowoczesnego soulu i ciekawej elektroniki. Dziś z tej płyty w osobiście wyszukany kawałek zatytułowany Focus.

0: خليني اخ خليني اعمل الحياة المفروض اعملها.
1: Autopromocja.
2: Poranny program Chili Z. Śniadanie do łóżka.
3: Poranek to najcenniejsza waluta. Można ją roztrwonić w pośpiechu albo zainwestować w spokój i dobry nastrój. Wybierzcie to drugie. Zapraszam, Magdalena Kasperowicz.
2: Śniadanie do łóżka. Od poniedziałku do piątku, od godziny 7 do 10. Tylko w Chili Z.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Cześć, siostrzyczko.
5: Gratulacje.
4: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak dać jej na imię?
5: Ania.
4: Po mamie byłaby z siebie dumna.
5: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
4: Obiecuję.
6: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
2: Po reklamie.

osobiście wyszukane w Chili Z, jak co wtorek między 20 a 22. Belle Cobain za nami. Nie mam wątpliwości, że przed tą wokalistką z Londynu całkiem duża kariera, wciąż bez dużego albumu, ale myślę, że niebawem doczekamy się tej pierwszej dużej debiutanckiej płyty autorstwa Belle Cobain. Na razie z epki, z wydanej całkiem niedawno epki zatytułowanej Kizzy, nagranie Hard to Leave. Będziemy mieli na nią oko. Z Londynu tymczasem już teraz przenosimy się do Nowego Jorku. Fidelity to jest tytuł nowego albumu nowojorskiej wokalistki i raperki, okazjonalnie częściej wokalistki, Yai Bey. Ona swoje płyty wydaje regularnie, tak raz do roku mniej więcej dostajemy od Yai Bey coś większego. No i właśnie przed kilkoma tygodniami dostaliśmy bardzo udany, bardzo wiosenny album zatytułowany Fidelity.

Londyński producent o pseudonimie Isco już od pewnego czasu przykuwał moją uwagę swoimi bujającymi produkcjami z pogranicza jungle, UK garage, broken beatu, czasami house'u. Dużo w tym również soulu. To bardzo londyńska muzyka, jeśli wiecie, co mam na myśli. A mam na myśli właśnie taki wielogatunkowy, tętniący życiem, tętniący kolorami miks gatunków i klimatów, jakie znaleźć można chyba tylko w Londynie. Właśnie. Były single, były remiksy. Od kilku dni cieszyć możemy się debiutancką płytą Isco, płytą zatytułowaną Power Scroft. Coś czuję, że to będzie album, który tej wiosny, a może i nawet tego lata będzie towarzyszył mi częściej niż cokolwiek innego. To jest właśnie taka muzyka na ciepłe, wiosenne i letnie także wieczory i noce.

can't be. How can I face eternity?

Ta dziewczyna najpierw skradła moje serce swoją własną dużą płytą, no a teraz rozczula mnie swoimi remiksami, a w zasadzie remiksami nagrań z tejże ubiegłorocznej debiutanckiej płyty. Georgie Sweet, brytyjska wokalistka, wciąż niedostrzeżona szerzej, ale mam nadzieję, że to niebawem się zmieni. Może za sprawą tych remiksów właśnie graliśmy już w osobiście wyszukanych drum and bassową przeróbkę jednego z jej singli. Odpowiadał za nią niejaki Newtone. Dziś nagranie Equal Measure zremiksowane przez Donna Leisure. Measure, Leisure, wszystko się rymuje, wszystko się zgadza. A całkiem niedawno nowy materiał wydał Jordan Rakai, Nowozelandczyk na zesłaniu w Wielkiej Brytanii. Tam mieszka, tam tworzy, tam właśnie powstała jego nowa epka zatytułowana Between Us. Koncept, jaki stoi za tym wydawnictwem, jest taki, że Jordan do każdego z nagrań z tego materiału doprosił sobie kogoś innego, muzyków, których lubi, których ceni. Jest tu choćby amerykański wokalista Jalen Gonda, jest saksofonistka jazzowa Nubia Garcia, jest również świetny francuski producent muzyki wszelakiej, ale przede wszystkim elektronicznej, FKJ. To właśnie z nim w duecie powstało nagranie pod tytułem Problems.

Skrzypianie FKJ przy mikrofonie Jordan Rakai. Problems z nowej epki Jordana. 10 minut pozostało do 21:00. Jesteśmy prawie na półmetku dzisiejszych osobiście wyszukanych. Zostańcie ze mną, zostańcie z nami, z Chili Z po 21:00. Kolejna porcja wtorkowych brzmień z całego świata, przede wszystkim nowej muzyki. A na zakończenie pierwszej godziny naszego dzisiejszego spotkania pewien młody, nieprzyzwoicie wręcz młody człowiek rodem z Kalifornii, Sir Tegan Harris, 20-letni niespełna muzyk ukrywający się pod pseudonimem Love Spells. Na razie single, o dużej płycie nic artysta przynajmniej na ten moment nie wspomina. Cieszmy się więc tym, co mamy, a mamy choćby ten piękny, rozmarzony numer zatytułowany Crutch.

0: Chili Z. Reklama.
1: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
0: Po reklamie.

No i jesteśmy w drugiej godzinie dzisiejszych osobiście wyszukanych w Chilize. Teraz jeszcze dobry wieczór, zapraszam do 22, a tę drugą godzinę przed momentem otworzył Adrian Quesada. Producent, muzyk, na co dzień jeden z filarów grupy Black Pumas, a kiedy grupa Black Pumas ma wolne, no to Adrian Quesada wydaje swoje własne solowe płyty, no i właśnie w takich jazzujących kierunkach odbywa te swoje muzyczne, solowe wycieczki tu w towarzystwie Keona Harolda, świetnego nowojorskiego muzyka jazzowego. Ale na nowej płycie Adriana Quesady nie tylko jazz, także wycieczki w stronę muzycznego retro. On zresztą jest specjalistą od takich klimatów. Na poprzednich solowych płytach sięgał choćby po Bolera, no a na tej nowej, wydanej z końcem marca płycie takie choćby oto momenty.

kinach złapać można jeszcze świetny film drama z Zendayą i z Robertem Pattinsonem. To właśnie jedno z nagrań, które słychać w tym filmie, znalazło się na jego ścieżce dźwiękowej, John Carl Kirby. Kawałek zatytułowany Wind. Jesteśmy w klimatach spokojnych, nieco rozmarzonych, zdecydowanie wieczornych. Tak będzie jeszcze przez jakiś czas. Tak będzie teraz za sprawą Calibre. Ten pseudonim być może mówi dużo miłośnikom muzyki drum and bass. To właśnie z połamanych drum and bassowych rytmów. Calibre, rodem z Belfastu, z Irlandii Północnej, jest znany już od dobrych kilkunastu, by nie powiedzieć kilkudziesięciu lat. Tymczasem właśnie wydał płytę zaskakującą, jak na swój dotychczasowy repertuar, bynajmniej nie drum and bassową, bynajmniej nie taneczną, elektroniczną, może trochę bardziej ambientową, płynącą, relaksacyjną, klasyczną. Zresztą posłuchajcie sami. Album nosi tytuł Tricklemore Sea. Morze jest wspólnym mianownikiem dla wszystkich kawałków, jakie znalazły się na tym albumie, a całe to wydawnictwo otwiera to oto nagranie Little Blend.

Ale to ładne. Everything is stolen away. Sholto i Phoebe Coco. Sholto, czyli Oscar Robertson, brytyjski muzyk, producent, który przez długie lata pracował przede wszystkim dla innych jako muzyk sesyjny, jako producent, jako człowiek, który podpatrywał również pracę innych, bardziej utytułowanych producentów, takich jak choćby Inflow, znany z projektu Salt, czy z płyt Michaela Kiwanuki i Little Sims. Od pewnego czasu jednak Sholto przede wszystkim działa na własny rachunek, wydaje płyty pod swoim pseudonimem. To jest jego najnowszy singiel. Jeszcze raz powtórzę, bardzo to ładne. Phoebe Coco, niejaka wokalistka, tu przy mikrofonie gościnnie. Skoro jesteśmy przy ładnych rzeczach, to również będzie bardzo ładne.

sekcji jazzowej w dzisiejszych osobiście wyszukanych. Yas Ahmed, brytyjsko-bahrańska trębaczka, ceniona już w środowisku jazzowym i nie tylko. Czy w zapowiedzi nowej płyty, tego jeszcze nie wiem, na pewno z premierowym kawałkiem, ten nosił tytuł Dawn Patrol. No to pora teraz na odrobinę delikatnie tanecznej elektroniki. Tak będzie przez najbliższe 5 minut w towarzystwie niejakiego Feneka. A może Fenka? Nie wiem, sprawdzę.

Byliśmy dziś muzycznie w wielu przyjemnych miejscach na świecie, na finał prawie dzisiejszych osobiście wyszukanych wycieczka do Neapolu, a to w towarzystwie duetu New Genia, nowa płyta tych Neapolczyków właśnie się ukazała. Dziś w krótkim fragmencie za tydzień w osobiście wyszukanych na pewno więcej tej słonecznej, bardzo letniej muzyki z Neapolu. Hercules and Love Affair w remiksie Larry'ego Herda. To ode mnie na finał, na do widzenia. Słyszymy się jutro o 10:00, a w osobiście wyszukanych jak zwykle słyszymy się za tydzień we wtorek o 20:00. Bartek Winczewski, dziękuję, dobrej nocy, trzymajcie się ciepło.

0: Autopromocja.
1: Zmiany zaczynają się od ciebie, a wiosna to idealny moment, by złapać równowagę i poczuć przypływ energii. Weź udział w konkursie i napisz, jakie zdrowe nawyki wprowadzasz na wiosnę, żeby zadbać o siebie i żyć w stylu fit. Zgłoszenie wyślij na adres konkurs@chilizet.pl. Na autorów najciekawszych propozycji czekają vouchery na catering dietetyczny. Chilizet. Nastaw się na wiosenny chillout.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Poranny program Chili Z. Śniadanie do łóżka.
2: Każdy poranek ma swoją melodię. W moim brzmi ona spokojem, rozmową i muzyką, która otula jak koc. Zostańcie ze mną. Zapraszam, Magdalena Kasperowicz.
1: Śniadanie do łóżka. Od poniedziałku do piątku, od godziny 7 do 10. Tylko w Chili Z.
0: Autopromocja.